0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopro.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Prawda przebudziła się, by przeciąć tę historię.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Mówię ci, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz od łez. Nie bój się o mnie oprzeć, już dobrze.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest 3 maja, piąta niedziela Wielkanocy.

wyobraź sobie, że idziesz na lekcję, wykład czy szkolenie. Przed salą gromadzą się ludzie. Wszyscy czekacie na nauczyciela, który ma przyjść za chwilę. O czym dziś opowie?

Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

Jezus zaprasza do niesamowitej bliskości z Bogiem Ojcem. Zapewnia, że w Jego domu jest wiele mieszkań, a każde z nich osobiście przygotował. Jedno z nich czeka na Ciebie. Oczami wyobraźni zobacz, jak Jezus specjalnie dla Ciebie szykuje wyjątkowe miejsce pełne piękna, dobra, miłości.

Bliskość Boga nie jest zarezerwowana tylko dla najmądrzejszych, najświętszych, najbardziej wierzących. Tomasz i Filip nie do końca rozumieją, kim jest Jezus i co chce przekazać, mimo że już dość długo Go znają. Nie stanowi to jednak problemu w ich relacji z Chrystusem. Zmartwychwstały nie zniechęca się, a oni trwają przy Nim, rozmawiają, próbują zrozumieć. W jaki sposób szukasz drogi, gdy nie rozumiesz Słowa Bożego, nauczania Kościoła lub tego, co cię spotyka?

pragnie wejść z człowiekiem w wyjątkową relację, dzięki której świat staje się lepszy. Wiara to nie tylko teoria czy stan ducha, ale także moc do działania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina, że wierzący mogą dokonywać niesamowitych rzeczy. Pomyśl, w jaki sposób możesz wnieść więcej dobra, wrażliwości i miłości w swoim otoczeniu, w rodzinie, w pracy.

Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Leśne.
1: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Reklama.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
2: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina.
1: Rodzina.
9: Parara, parara,
10: audycja parara. Ze starej płyty.
11: Piosenka jest dobra na wszystko.
12: Powróćmy jak za dawnych lat.
13: No cześć.
14: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą. Więc para, najlepsza gitara i ja.
1: O czym należy pamiętać w trakcie długiego weekendu majowego, opowie nam dr Janusz Sokołowski, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Panie doktorze, jakie są takie najczęstsze przyczyny, z którymi pacjenci zgłaszają się na SOR, szczególnie w takich okresach jak długi weekend majowy?
2: Długi weekend majowy, czy w ogóle takie okresy, powiedzmy, wolnych dni w okresach świąt wakacyjnych, bo to przecież jeszcze będzie Boże Ciało, będzie zwycięstwo nad bolszewikami, no to przede wszystkim są urazy spowodowane naszą aktywnością, nie zawsze przy dobrze przygotowanej kondycji. To może być nadużycie alkoholu i próba podjęcia jakiejś aktywności, czyli wtedy są zaburzenia koordynacji. To jest niestety nadużycie narkotyków, zwłaszcza u osób młodszych, to jest marihuana. Wtedy są niestety agresja, próba, nazwijmy to, podjęcia jakichś tam działań typu bijatyka z innymi. I to są obrażenia, czyli dotyczące głowy, twarzoczaszki, tak kolokwialnie mówiąc, wybite zęby, ale także po urazach związanych na przykład z aktywnością na rowerze, hulajnodze, to są złamanych kończyn górnych i dolnych. I wszystko to są takie schorzenia wymagające czy urazy długotrwałej hospitalizacji.
1: Wspomniał Pan o tym, że urazy są spowodowane niekoniecznie zawsze dostosowaną aktywnością do naszej kondycji fizycznej. Na przykład tutaj mogą być wycieczki piesze różnego rodzaju. O czym powinniśmy pamiętać, jak się przygotować do takich wypraw pieszych czy rowerowych?
2: No przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, jaka jest pogoda, abyśmy byli dobrze przygotowani, jeżeli jest duże nasłonecznienie, abyśmy dbali o właściwe zakrycie głowy, o założenie kremu z filtrem ochronnym przeciwko promieniom słonecznym, abyśmy dbali o właściwe nawodnienie. No duża temperatura otoczenia i właśnie duża aktywność fizyczna, no niestety mogą skutkować odwodnieniem, mogą także w sporadycznych naprawdę przypadkach udarem cieplnym mogą się kończyć.
1: Są też ukąszenia, kleszcze. Pójdziemy może do lasu na wycieczki, właśnie na spacery w lesie. Kiedy powinniśmy udać się na przykład na SOR czy do lekarza, jeżeli zauważymy, że mamy takiego kleszcza bądź jakiś rumień po ukąszeniu owada?
2: Rzeczywiście, powinniśmy te kleszcze móc usunąć w obrębie własnego domu. Są specjalne zestawy, które można kupić w aptece. Jeżeli nie możemy, jeżeli widzimy rumień, który się powiększa, powinniśmy skorzystać z pomocy lekarskiej. Czasami fragmenty odnóży kleszcza wymagają tego, aby lekarz pomógł nam je usunąć. Natomiast samo ukąszenie przez kleszcza, jeżeli ten kleszcz odpadł, sami usuniemy. Pamiętajmy o właściwej dezynfekcji rany za pomocą środków takich dostępnych, ale nie na bazie alkoholu, które możemy kupić sobie spokojnie w aptece.
1: Nie przyjeżdżamy na SOR z kleszczem?
2: Nie, jeżeli nie pojawiają się żadne powikłania, prawda, stan zapalny skóry, duży odczyn uczuleniowy też może się pojawić. Czasem nie wiemy, czy to jest kleszcz, jakiś inny owad typu meszka, prawda, gdzie się pojawia martwica, no wtedy jest konieczność wdrożenia antybiotykoterapii, czasami podania antytoksyny tężcowej, także czasami trzeba.
1: O czym warto pamiętać przed wyjazdem majówkowym, żeby nie trafić na SOR?
2: No przede wszystkim zdrowy rozsądek, dostosowanie aktywności do warunków pogodowych, do naszych możliwości fizycznych, o właściwym przygotowaniu, także nazwijmy to mikrobiologicznym. Jeżeli jedziemy w tereny o gorszych standardach higienicznych, no to warto się na przykład zaszczepić przeciwko zapaleniu wątroby typu A, to oczywiście musimy planować już kilka miesięcy wcześniej takie wyjazdy.
1: Jeżeli chodzi o kąpiele w jeziorach czy w morzu, które mogą nastąpić podczas wyjazdu majówkowego, tutaj na co powinniśmy zwrócić uwagę?
2: No tutaj chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ekspozycję na promienie słoneczne, to jest bardzo ważna rzecz. No jeżeli doznamy jakiegoś skaleczenia, no to także powinniśmy w podręcznej apteczce mieć środki dezynfekujące. No a także należy unikać miejsc, w którym, powiedzmy, woda jest brudna, zanieczyszczona, bo to się może związać z infekcjami bakteryjnymi.
1: Panie doktorze, a jakie są najbardziej kuriozalne wypadki, z którymi zgłaszają się pacjenci na szpitalny oddział ratunkowy, które zapadły Panu w pamięć?
2: No niestety muszę powiedzieć, że nie pamiętam. Tych wypadków jest tak dużo, że one troszeczkę po wielu latach pracy się wlewają w jeden taki wypadek, ale rzeczywiście możemy sobie przypomnieć wycieczki kilkuosobowe, najczęściej dwuosobowe na hulajnogach elektrycznych i związane z tym wypadki dwóch osób na raz. To przypominamy sobie, ale to są wszystko niestety tragiczne wypadki, na przykład zderzenia dwóch rowerzystów na prostej drodze. Także takie wypadki się zdarzają, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca w drogach nieuczęszczanych. To są oparzenia na przykład związane z tą aktywnością grillową, czyli coś, co nie powinno mieć miejsca, jednak się wydarza.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiaj święto Konstytucji 3 maja, msza święta za ojczyznę o godzinie 11:30. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj członkowie parafialnego zespołu Caritas przeprowadzają zbiórkę do puszek na działalność charytatywną w naszej parafii. W tym tygodniu obchodzimy w środę święto świętych apostołów Filipa i Jakuba, w piątek uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W środę o godzinie 9:00 msza w 81. rocznicę powrotu Wrocławia do ziem odzyskanych organizuje Fundacja Rodła. W środę o 19:00 w kościele świętego Idziego spotkanie dla rodziców dzieci, które przeżywają w tym roku pierwszą rocznicę Komunii Świętej. W czwartek o 11:00 msza święta z racji ogólnopolskiego święta kominiarzy. W czwartek również przypada pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17:00 godzina święta i wieczorna msza w intencji powołań. W piątek o godzinie 10:00 rocznica pierwszej Komunii Świętej uczniów ze szkoły salezjańskiej. Tego dnia, czyli w piątek, przypada również pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV na stolicę Piotrową. W sobotę o godzinie 16:00 w katedrze spowiedź dzieci przed pierwszą Komunią Świętą. W przyszłą niedzielę o godzinie 11:00 w katedrze uroczystość pierwszej Komunii Świętej, nie będzie zatem mszy o godzinie 11:30. Wieczorem o 19:00 koncert katedralnego chóru Bazylika Cantans w ramach Festiwalu dla Życia i Rodziny. Przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17:15. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w odnowienie wielkich organów naszej katedry. Od poniedziałku rozpoczyna się bezpośredni montaż organów. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny, Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Teraz uklęknijmy przed Najświętszym Sakramentem.

Panie Jezu, Ty sam dzisiaj o sobie mówisz: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Chcemy, żeby ta tajemnica wypełniła nasze życie, nasze serca, że to Ty jesteś drogą naszego życia, że to Ty jesteś prawdą o naszym życiu i że to Ty wreszcie jesteś życiem samym, do którego dążymy, życiem bez końca, na które z utęsknieniem czekamy. Chcemy teraz w chwili ciszy to wszystko, co dzisiaj o Tobie usłyszeliśmy, co Ty sam o sobie nam objawiłeś, w chwili ciszy pragniemy przed Tobą trwać.

Chociaż dobrze wiemy, że nasza ojczyzna jest w niebie, to dzisiaj, 3 maja, chcemy szczególnie pamiętać o naszej ziemskiej ojczyźnie, Polsce. Dlatego teraz przed Tobą, Panie Jezu, w obecności Twojej Matki Maryi, Królowej Polski, pragniemy odnowić śluby, które przed wiekami składał właśnie tam, na Jasnej Górze, Jan Kazimierz. Będziemy wspólnie powtarzać słowa: Królowo Polski, przyrzekamy. Królowo Polski, przyrzekamy. Wielka Boga Człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo, oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki, myśli naszej, drgania serc i porywy woli. Odnawiamy dziś ślub przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królowę Polski uznajemy. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski, przyrzekamy. Przyrzekamy dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Królowo Polski, przyrzekamy strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios. Święta Boża Rodzicielko, przyrzekamy stać na straży budzącego się życia. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy bronić nierozerwalności małżeństwa i czuwać nad ogniskiem domowym. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa, i strzec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi i bronić je przed zepsuciem. Zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy zachować w życiu rodzinnym i publicznym miłość i sprawiedliwość, zgodę i pokój, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezbronnych i płaczących. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najzacniejszy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania. Wspomożenie wiernych, przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż je przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia okaż nam sama Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen.

Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa.

0: minęła godzina 11. W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dziś równie ciepły dzień, do 27 stopni podskoczą termometry we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 30 stopni. Takie temperatury się zapowiadają najcieplej. No to właśnie tam w okolicach Polkowic do 30 stopni. Dziś troszkę więcej chmur niż wczoraj, ale to raczej nie przeszkodzi w odczuwaniu tego ciepła, którego dziś będzie sporo.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne, pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Już prawie 6 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. 3 maja i jeszcze w to 3-majowe przedpołudnie. Dziś sporo polskiej muzyki, ale też i trochę ciekawych programów, w których zgłębimy historię Polski związaną właśnie z Konstytucją 3 maja.

To był Mrozu na antenie Radia Rodzina. 20 minut po godzinie 11. Za 25 minut rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. I ja już teraz chciałam was zaprosić do tego, by włączyć się właśnie w te intencje. Możecie to zrobić telefonicznie lub SMS-owo. Jeżeli chcecie zrobić to SMS-owo, to nic prostszego. Wysyłamy SMS z intencją, z prośbą, podziękowaniem na numer 7148, ale pamiętajcie, by poprzedzić treść tego SMS-a słowem intencje. Jeżeli chcielibyście się włączyć w tą modlitwę telefonicznie, to wystarczy, że od 11.45 zadzwonicie na numer 71 322 20 22. Ja już teraz zapraszam do tej wspólnej modlitwy. Przypomnę, od 11.45 rozpoczynamy intencje. I jeszcze raz myślę, przypomnę numery telefonów. Tymczasem na naszej antenie Zakopower i kawałek Chwila.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11.32 już na zegarach. Ja przypominam, że o 11.45 rozpoczynamy intencje do modlitwy południowej. Cały czas możecie wysłać intencje SMS-ami na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje, ale od 11.45 będziecie mogli dzwonić do nas na numer 71 322 20 22. Zapraszam do wspólnej modlitwy, a my już teraz rozpoczynamy muzyczne przygotowanie.

Wybiła godzina 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Chciałabym prosić o modlitwę za moją mamę, o powrót do zdrowia, o pełną rekonwalescencję po przybytym zapaleniu oskrzeli, o pełny powrót do sił. Również proszę o potrzebne łaski dla wszystkich osób, które słuchają nas w tej chwili na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Chciałam się pomodlić dla wszystkich chorych, dla wszystkich młodych, żeby dożyć do Maryi i za córkę, która miała urodziny 1 maja i za wszystkie moje dzieci, żeby wszystko się tam dobrze układało.
0: Bardzo dziękujemy za...
1: I oczywiście za was.
0: Bardzo dziękujemy za intencje. Oczywiście polecamy je wszystkie w naszej modlitwie. Życzymy dobrego dnia.

modlitwę w imieniu Bartka, Ani i Eryczka o wyzdrowienie i powrót do zdrowia. Bóg zapłać. W tej intencji modli się Jadwiga. Módlmy się o dar nieba dla nagle zmarłego księdza Pawła Traczykowskiego, wikariusza w parafii katedralnej w Świdnicy. Modlą się w tej intencji parafianie.

Przypominam, że cały czas trwają intencje przed modlitwą południową. Cały czas możecie do nas dzwonić 71 322 20 22. Cały czas możecie też wysyłać intencje SMS-ami 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Ja zapraszam cały czas do wspólnej modlitwy.

Proszę o zdrowie dla taty Leszka, aby leczenie przyniosło efekty i aby sam miał w sobie wolę walki do powrotu do zdrowia. Intencje nadesłała Weronika. Proszę o modlitwę, o łaskę pełnego i szybkiego zjednoczenia mojego dziadka z Bogiem w niebie oraz o siły dla nas, dla rodziny, byśmy żyli nadzieją na spotkanie z Nim i z dziadkiem i z Bogiem w niebie. Modli się Karol.

Matko Boska nieustającej pomocy, proszę wstaw się u Pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, aby osiągnęły życie wieczne. Matko Boża, nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siłę dla mnie, Justyny, dla mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji, którą noszę w swoim sercu, o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny. W tej intencji prosi Anna. Proszę o Boże miłosierdzie dla świętej pamięci Bronisławy. Wieczne odpoczywanie dacz jej racz jej dać, Panie. Bóg zapłać za modlitwę.

W intencji ojczyzny Polaków rządzących, Maryjo Królowo Polski, módl się za nami, a błądzącym uproś o pamiętanie, aby były szanowane prawa Boże i konstytucyjne, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba.

Proszę o siłę dla ojca, do walki z chorobą oraz o dobre efekty terapii immunologicznej oraz aby płyn w płucach się nie zbierał. Prosi o to Katarzyna.

0: Minęła godzina 12. No właśnie, minęła godzina 12 i już 25 stopni na termometrach, w odczuciu 26. Dziś będzie bardzo ciepło, do 27 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 30. No i te temperatury już są bardzo wysokie. Dziś pełnia słońca, ale to słońce może się momentami, może być zachmurzone, skryć się za chmurami, a to dlatego, że zachmurzenie dziś o wiele większe niż w dniu wczorajszym, również wiatr jest dość mocniejszy.
1: 9 maja idziemy do Krzeszowa. To coś więcej niż pielgrzymka. To spotkanie mężczyzn, dla których ważne są wartości. Jest czas na rozmowę. Jest czas na ciszę. Jest miejsce na braterstwo. To droga, która umacnia. Także w byciu mężem, ojcem, synem. Pielgrzymka mężczyzn Dolnego Śląska. Odwaga i zaufanie. Dołącz do nas. Męskie poruszenie. Więcej na pielgrzymkakrzeszow.pl.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Reklama.
7: Radio Rodzina.

To był Sound and Grace i Kamil Bednarek, a mamy na zegarach 12:12, niedziela, oczywiście niedzielne popołudnie, a to oznacza, że rozpoczynamy niedzielny koncert życzeń na antenie Radia Rodzina. Tak więc możecie sprawić komuś miłą niespodziankę, zadedykować ulubiony utwór, przesłać pozdrowienia, czy po prostu zamówić swoją ukochaną piosenkę. Czekamy na wasze zgłoszenia. Dedykację możecie składać dzwoniąc pod numer 71 322 20 22, albo wysyłając SMS na numer 7148, rozpoczynając go słowem dedykację. Ale uwaga, dziś, ponieważ mamy Narodowe Święto, to będzie takie unowocześnienie w naszym koncercie życzeń. Dziś zamawiamy tylko piosenki w języku polskim. Także bardzo serdecznie zapraszam do włączenia się w koncert życzeń na naszej antenie zespół Lady Punk już teraz.

To był zespół Pectus na antenie Radia Rodzina, 12:22 na zegarach. Przypominam, że trwa koncert życzeń w naszej stacji. Jeżeli chcielibyście się do niego włączyć, no to nic prostszego, wystarczy zadzwonić na numer 71 322 20 22, albo wysłać SMS na numer 71 48, rozpoczynając go słowem dedykacja. No i taką dedykacją muzyczną możecie sprawić komuś miłą niespodziankę, zadedykować ulubiony utwór, albo po prostu przesłać pozdrowienia, czy zamówić waszą ulubioną piosenkę. Ja czekam na wasze zgłoszenia. No i tylko dodam, że dziś zamawiamy tylko utwory w języku polskim. No i tak się składa, że pierwsza dedykacja do nas dotarła w tym momencie. Dla wszystkich miłośników szanta, ale też i dla tych, którym dzisiejszy wiatr troszkę targa włosy, poproszę o piosenkę 10 w skali Beauforta. Pozdrawiam i życzę dobrej niedzieli wszystkim. No i tą dedykację nadesłał nam słuchacz, a więc zgodnie z życzeniem 10 w skali Beauforta już teraz na naszej antenie.

12.34 już na zegarach. My mamy kolejną dedykację, a właściwie takie muzyczne życzenie dla pani Basi, naszej słuchaczki. Andrzej Lampert i Kuba Badach, kawałek Nie jesteś sama, już za chwileczkę na naszej antenie. Pani Basiu, życzymy wszystkiego dobrego, dobrego dnia. No i oczywiście pozdrawiamy serdecznie i panią, ale też i naszych wszystkich słuchaczy. Już teraz kawałek Nie jesteś sama na naszej antenie.

12.51 na zegarach, a my mamy kolejną muzyczną dedykację. Tym razem od pani Kasi dla pani Basi. Kawałek Eldorado w wykonaniu Sanach i Darii Zawiałow. No więc już teraz zgodnie z życzeniem ten kawałek już na naszej antenie, a my dołączymy się do pozdrowień i życzymy wszystkiego dobrego.

0: Minęła godzina 13. My sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy w tym momencie 26 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu również 26. Zachmurzenie jest takie umiarkowane, bym powiedziała, ale większość tego czasu raczej stanowią przejaśnienia. No i dziś tak będzie, troszkę chmury, troszkę właśnie słońca, do 27 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 30.
1: Radio Rodzina.

Minuta po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Przypominam, że koncert życzeń cały czas trwa. Możecie się w niego włączyć 71 322 20 22 albo SMS-owo 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem dedykację. Zapraszam bardzo serdecznie, a tymczasem Ania Dąbrowska na antenie Radia Rodzina.

Kwadrans po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Słuchajcie, cały czas mamy koncert życzeń. Możecie się w niego włączać. 71 322 20 22 albo SMS-owo 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem dedykację. Ale uwaga, uwaga, no bo dziś mamy jedną pełną zmianę. Zamawiamy tylko utwory w języku polskim. Bardzo dziękujemy za dedykację, która do nas nadeszła chwilkę temu. No niestety piosenka zamówiona jest po angielsku, więc jeżeli słuchają nas Państwo, to poprosimy o zmianę piosenki na utwór w języku polskim, ale dedykacja też niedługo się na naszej antenie pojawi. Ja przypominam, cały czas możecie się włączyć w koncert życzeń, ale tak jak mówię, zamawiamy utwory w języku polskim. Tymczasem na naszej antenie zespół Męskie Granie, kawałek sobie i Wam.

0: parfum de Paris, oui, c'est ça.
1: Przenieśmy się teraz 235 lat wstecz, do 3 maja 1791 roku. Tam na Zamku Królewskim, w tym czasie w Warszawie, zapisano jedną z najważniejszych kart w historii Polski. Uchwalono Konstytucję 3 maja. W tym czasie nasze państwo było pogrążone w głębokim kryzysie, a ten dokument miał być szansą na jego odrodzenie, wzmocnienie pozycji międzynarodowej i zjednoczenie skłóconego społeczeństwa. Nowa ustawa zasadnicza na nowo porządkowała ustrój kraju, wprowadzała monarchię konstytucyjną, określała prawa i obowiązki obywateli, a także ograniczała nadużycia władzy. Była to jedna z najbardziej nowoczesnych reform swojej epoki i co najważniejsze, co istotne, uznaje się ją za drugą konstytucję na świecie, zaraz po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Choć Konstytucja 3 maja nie była wolna od wad, stała się ona symbolem nadziei i ambicji budowy silnego i nowoczesnego państwa. O Konstytucji 3 maja jeszcze powiemy coś nieco dzisiaj więcej, także bądźcie z nami, tymczasem Natalia Kukulska na naszej antenie.

Powiedzieliśmy już sobie co nieco na temat powstania Konstytucji 3 maja, ale warto też powiedzieć o tym, kto pracował nad jej utworzeniem. A w to wydarzenie, w powstanie Konstytucji 3 maja miało wkład wielu wybitnych przedstawicieli epoki, którym zależało na uratowaniu państwa. Wśród tych najważniejszych twórców byli m.in. król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski czy Ignacy Potocki. W pracach uczestniczyli również intelektualiści i duchowni jak Adam Naruszewicz, a także politycy pokroju Antoniego Barnaby Jabłonowskiego czy Joachima Chreptowicza. To jednak nie była praca kilku osób. Musimy pamiętać o tym, że nad dokumentem pochylało się znacznie więcej światłych umysłów tamtych czasów, którzy wspólnie stworzyli projekt, który miał stać się ratunkiem dla upadającej Rzeczypospolitej. Nic więc dziwnego, że Konstytucję 3 maja nazywano często ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. My jeszcze oczywiście do tematu Konstytucji 3 maja na antenie Radia Rodzina dziś powrócimy.

W tym momencie zrobimy krótką przerwę od informacji związanych z Konstytucją 3 maja, bo mamy kolejną muzyczną dedykację. Dla kochanej córeczki Julii, która kończy 5 maja 15 lat, najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Spełnij marzenia, bądź szczęśliwa i zdrowa, znalezienia fajnych i szczerych przyjaciół w wymarzonej szkole, połamania pióra na egzaminach i udanego komersu. Kochamy cię bardzo, Maria i Dawid. No i poprosimy o piosenkę Nie bój się chcieć, Pauliny Przybysz z bajki Zwierzogród. No i my się do tych życzeń dołączamy. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i zgodnie z prośbą, Nie bój się chcieć, Paulina Przybysz już teraz na naszej antenie.

0: Minęła godzina 14.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole. Organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
0: Na termometrach mamy już 27 stopni, więc jesteśmy w takim najcieplejszym momencie dnia, który będzie troszeczkę trwał. Sporo słońca na niebie, chmury troszkę mniej, więc myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jest bardzo ciepło. W odczuciu również temperatury w okolicach 27 stopni. Na Dolnym Śląsku dziś nawet do 30 w rejonie Polkowic, czyli na północy naszego województwa. Jutro temperaturowo podobnie, aczkolwiek więcej chmur.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole. Organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
2: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

5 minut po godzinie 14. Natalia Wójcik, witam was serdecznie i ponownie rozpoczynamy godzinę, kolejną godzinę z Radiem Rodzina. W tej godzinie oczywiście kolejne informacje na temat Konstytucji 3 maja, ale chciałam wam przypomnieć, że cały czas trwa koncert życzeń. Jeżeli chcielibyście usłyszeć jakąś piosenkę, zadedykować komuś ulubiony utwór albo po prostu pozdrowić kogoś, bardzo serdecznie zapraszamy i czekamy na wasze zgłoszenia. Dedykację możecie składać dzwoniąc pod numer 71 322 20 22, albo wysyłając SMS na numer 7148, rozpoczynając go słowem dedykację. Bardzo serdecznie zapraszam do włączenia się w koncert życzeń, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Powiedzieliśmy już sobie co nieco na temat powstania Konstytucji 3 maja, ale warto też powiedzieć o tym, kto pracował nad jej utworzeniem. A w to wydarzenie, w powstanie Konstytucji 3 maja miało wkład wielu wybitnych przedstawicieli epoki, którym zależało na uratowaniu państwa. Wśród tych najważniejszych twórców byli m.in. król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski czy Ignacy Potocki. W pracach uczestniczyli również intelektualiści i duchowni jak Adam Naruszewicz, a także politycy pokroju Antoniego Barnaby Jabłonowskiego czy Joachima Chreptowicza. To jednak nie była praca kilku osób. Musimy pamiętać o tym, że nad dokumentem pochylało się znacznie więcej światłych umysłów tamtych czasów, którzy wspólnie stworzyli projekt, który miał stać się ratunkiem dla upadającej Rzeczypospolitej. Nic więc dziwnego, że Konstytucję 3 maja nazywano często ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. My jeszcze oczywiście do tematu Konstytucji 3 maja na antenie Radia Rodzina dziś powrócimy.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Powracamy do tematu Konstytucji 3 maja. Jak już powiedzieliśmy, był to jeden z najbardziej przełomowych dokumentów, jedna z najbardziej przełomowych reform w działach Polski, która też radykalnie zmieniała zasady funkcjonowania państwa. Wprowadzała przede wszystkim trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, co porządkowało ustrój i ograniczało ówczesny chaos polityczny. Jednak jedną z największych zmian było też odebranie części przywilejów szlachcie, zwłaszcza najbiedniejszej, która dzięki liberum veto mogła wcześniej blokować wszelkie reformy. No i jak wiemy, ten mechanizm był bardzo często wykorzystywany przez obce mocarstwa, które opłacały przeciwników zmian i paraliżowały państwo. Nowa ustawa przełamywała również dawne podziały społeczne. Mieszczanie zyskiwali prawa polityczne, możliwość obejmowania urzędów, a nawet awans do stanu szlacheckiego. Z kolei chłopi zostali objęci opieką państwa i uzyskali większą ochronę prawną. Konstytucja zniosła także wolną elekcję, wprowadzając monarchię dziedziczną oraz zakazała konfederacji i ograniczyła rolę sejmików. W jej efekcie powołano Rzeczpospolitą Polską oraz stałą armię, która liczyła 100 tysięcy żołnierzy i była finansowana z nowych podatków. No jak wiemy, była to próba stworzenia nowoczesnego państwa, chociaż dla wielu grup, szczególnie dla szlachty, oznaczała odejście dawnych przywilejów i dawnego porządku, co się też nie spodobało. No i jak znamy obraz Jana Matejki chociażby, widzimy, że jest tam wielu szlachciców, którzy nie chcą zgodzić się na to, by Konstytucja 3 maja została uchwalona.
1: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

Powracamy do uchwalenia Konstytucji 3 maja. To święto, święto 3 maja ma wyjątkową i burzliwą historię. W czasie zaborów jego obchody były zakazane i surowo karane, szczególnie w zaborze rosyjskim, ale tak właściwie miało to miejsce w każdym z trzech zaborów. Jednak pamięć o Konstytucji 3 maja przetrwała jako symbol nadziei na odzyskanie wolności. Natomiast po odzyskaniu niepodległości święto powróciło do kalendarza i było uroczyście obchodzone w całym kraju. Jednak po II wojnie światowej władze ograniczały znaczenie tego święta i zastępowały je innymi datami o charakterze państwowym. Dopiero w 1989 roku święto ponownie przywrócono, a rok później Sejm oficjalnie ustanowił je świętem narodowym. Dziś 3 maja to czas refleksji nad historią, wolnością i odpowiedzialnością za państwo, które współtworzymy.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Do godziny 15 pozostało nam nieco ponad 10 minut. Już teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy w godzinie Miłosierdzia Koronką do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście o 15 połączymy się z krakowskimi łagiewnikami i będziemy się modlić koronką. Także bardzo serdecznie Was już teraz zapraszam i zapraszam też na muzyczne przygotowanie, które rozpoczynamy w tym momencie.

Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego, niesprawiedliwie osądzony, dotkliwie pobity i obnażony nawet z szaty człowieczeństwa. Jestem z Tobą teraz, w momencie, kiedy oddajesz Ojcu ostatnie tchnienie ziemskiego życia. Życia pełnego doświadczeń, trudów apostolskiej wędrówki i niegasnącego pragnienia, aby uleczyć każdą ludzką ranę i zaradzić każdej słabości. Powiedziałeś, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Czyli to Ojciec w Tobie się trudził, to On w Tobie leczył ludzkie choroby i pochylał się nad ludzkim cierpieniem. To On współcierpiał z Tobą na krzyżu i nie był, jak wielu myśli, biernym widzem. Ty sam doświadczyłeś Jego umacniającej obecności i skutecznej pomocy, bo przecież jest On Ojcem o sercu Matki. To w Jego sercu, zranionym z miłości do człowieka, zanurzałeś swoje i nasze troski. W Jego ramionach znajdowałeś bezpieczeństwo i pokój. I choć teraz konasz, to w głębi serca i na Twoich ustach wybrzmiewa coś, co wydaje się paradoksem wiary, bo mówisz: Abba, tatusiu, ja Ci ufam, wiem, że chcesz mojego dobra. Jezu, umiłowany Synu Ojca, przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy, daj nam doświadczyć miłości Ojca, który ciągle czeka na nasz powrót, a dając nam wolną wolę, nie zmusza do przyjęcia Jego miłości, ale cierpliwie czeka z wyciągniętymi ramionami na powrót człowieka. Miłosierdzie Twoje bowiem szanuje ludzką wolność, ogarnia wszystkich bez wyjątku, jeśli tylko tego pragniemy. Prosimy, niech Twoja krzyżowa śmierć wyjedna nam łaskę wiary w dostrzeganiu miłosiernej ręki Ojca w trudnych i bolesnych doświadczeniach, które mogą być przejawem Jego miłości, gdy odkryjemy w nich zbawczą wartość dla naszego życia.

0: Jezu, nasza drogo do Ojca, tu pod krzyżem błagamy. Ty sam kształtuj w nas oblicze Twojego Ojca, abyśmy niosąc własny krzyż, zawsze pełni nadziei i dziecięcej ufności, potrafili wołać do Boga: Abba, Tatusiu, w Twoje ręce składam ducha mojego. Dodaj, Panie, siły zatwardziałym grzesznikom, osobom uzależnionym, aby mogli z ufnością powierzyć swój los w ramiona miłosiernego Ojca, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania. W ranie Twojego serca zanurzamy całą Twoją owczarnię, Kościół Święty, wraz z papieżem Leonem i kapłanami, aby byli dla niewierzących i poszukujących znakiem nieprzemijającej dobroci Boga. Błagamy o miłosierdzie i pokój dla naszej Ojczyzny i całego świata, o mądrość dla rządzących i ustanawiających prawa. Prosimy o ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o umocnienie dla chorych i cierpiących oraz łaskę ufności dla osób konających, aby ich śmierć była spokojna i szczęśliwa. Błogosław tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu i których intencje są złożone na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej siostry Faustyny. Niech Twoje miłosierdzie ogarnie wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza uczestników 11. Śląskiej Pieszej Pielgrzymki z Buta po Miłosierdzie oraz także tych, którzy razem z nami modlą się przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, władza do rzeczy Mojżeszego. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty odsłanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze Boga i zawsze nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Wieczny Otcze, obetuję Ci ciało a krew, duszu i bóstwo Twojego najmilszego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas.

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie ukazane w historii Kościoła, naszej Ojczyzny i życiu każdego z nas. Serca nasze, pełne wesela, śpiewają Ci, Panie, pieśń uwielbienia, bo wielkie rzeczy uczyniłeś i czynisz każdego dnia, rozlewając swe miłosierdzie na cały świat, także z tego sanktuarium.

0: Minęła godzina 15. Dzisiejszy dzień jest piękny i słoneczny, a jaki będzie najbliższy tydzień? No słuchajcie, jutrzejszy dzień również ciepły, temperaturowo do 26 stopni, ale zachmurzy się znacznie bardziej, a w niektórych regionach, szczególnie na południu Dolnego Śląska, może spaść troszeczkę deszczu. Jeżeli chodzi o wtorek, no to wtedy już temperaturowo troszeczkę chłodniej do 24, ale i deszczowo już wtedy w całym regionie.
1: Reklama.
2: 9 maja idziemy do Krzeszowa. To coś więcej niż pielgrzymka. To spotkanie mężczyzn, dla których ważne są wartości. Jest czas na rozmowę. Jest czas na ciszę. Jest miejsce na braterstwo. To droga, która umacnia. Także w byciu mężem, ojcem, synem. Pielgrzymka mężczyzn Dolnego Śląska. Odwaga i zaufanie. Dołącz do nas. Męskie poruszenie.
3: Więcej na pielgrzymkakrzeszow.pl.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś oczywiście 3 maja, a więc w tym roku obchodzimy w tym dniu 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. My w Radiu Rodzina z okazji tej rocznicy szukaliśmy powiązań pomiędzy tym dokumentem a naszym miastem, czyli Wrocławiem. No i wszystkie tropy doprowadziły nas do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, bo tam znajdują się dwa eksponaty, które nawiązują do wydarzenia z 3 maja 1791 roku. Ale zanim do nich przejdziemy, troszkę historii. 1791 rok, w tym roku Wrocław i Śląsk leżały poza granicami Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jak więc nasza stolica może być powiązana z tym dokumentem? No właśnie, na to pytanie znaleźliśmy odpowiedź. Te dwa eksponaty, które znajdują się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, to obraz Polonia autorstwa Jana Styki, a także portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wchodzi w skład Pocztu Królów Polskich Jana Matejki. Obraz Polonia Jana Styki powstał z okazji setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obraz ten jest olbrzymi, ma 3 metry wysokości, prawie 6 metrów długości, a więc jest to bardzo monumentalny obraz, który został namalowany przez Jana Stykę w 1891 roku, mówi nam Grzegorz Wojturski, kierownik działu edukacji muzealnej w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: Jest naprawdę olbrzymią alegorią, w której artysta próbował pokazać zarówno kryzys państwa polskiego pod koniec XVIII wieku, jak i to, co się stało później, czyli rozbiory oraz próby wskrzeszenia Polski, czyli powstania narodowe, na jednym obrazie, na jednym dziele. Dzieło naprawdę monumentalne, wielkie, pełne bohaterów narodowych i to, co oprócz tej rocznicy wykonania dzieła łączy je z tematem Konstytucji 3 maja, to napis, który znajduje się ponad przybitą do skały w białej sukni Polonią, kobietą przykutą kajdanami, czyli alegorią Polski, a poniżej jej umieścił zarówno tych, którzy mieli wpływ na utworzenie Konstytucji 3 maja, skontrastowanej z maszerującą poniżej grupą targowiczan, przywódców Targowicy i Konfederacji Radomskiej.
0: Obraz Styki nie jest zwykłym obrazem, jest on alegorią dziejów Polski. Tak jak słyszeliśmy przed chwileczką, od kryzysu Rzeczypospolitej po rozbiory i walkę o niepodległość. Autor poprzez to dzieło odniósł się nie tylko do sytuacji kraju w 1791 roku, ale też do tej ówczesnej jemu.
1: Myślę, że tutaj to grono artystów, którzy są już nieodlegli, bo z niektórymi się znał Jan Styka, na pewno tutaj Matejko i właśnie i Grodger należeli do tego pokolenia bardzo bliskiego, ale też właśnie chciał pokazać tą sytuację pewnego zawieszenia, pewnego pytania, co dalej, w jaki sposób tą wolność można uzyskać. I tutaj taką ciekawą postacią, będącą pewnego rodzaju, powiedziałbym, podpowiedzią artysty czy uaktualnieniem, jest postać robotnika z młotem na ramieniu, który trzyma pod pachą cały pęk kos. A więc jest jakby tym, który wzywa do walki, który rozdaje narzędzia walki. Tutaj być może inspiracja z tej kompozycji, którą już tworzył, już w zamyśle rozważał Panoramy Racławickiej, miała swój na pewno wpływ. Wciągnięcie do walki narodowej robotników, wciągnięcie do walki narodowej chłopów, to jest taka myśl, która przyświeca współczesności.
0: Drugim eksponatem związanym z Konstytucją 3 maja jest portret ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest to ostatni z cyklu 44 rysunków monarchów polskich wykonanych dla wiedeńskiego wydawnictwa. Jaki jest Stanisław August Poniatowski na tym portrecie?
1: Otóż tutaj mamy króla w XVIII-wiecznym fraku, takim pasiastym. Co ciekawe, taki frak Matejko miał w swojej pracowni, on się zachował do dzisiaj w domu Matejki. Rzeczywiście pochodził z handlu antykwarycznego, więc jest autentycznym kostiumem. Matejko ubiera, że tak powiem, króla w ten frak, przypasując mu szarfę z orderem Orła Białego i ukazuje go takim profilem z lekkim odwróceniem, jakby z odwróceniem króla w stronę prawą, jakby on zamykał pewien ciąg właśnie tych monarchów, jakby coś kończył.
0: Grzegorz Wojturski tłumaczy, że ta postawa jest symboliczna.
1: Jest to zamknięcie pewnej właśnie serii naszych monarchów, w którym mamy bardzo ciekawy też sposób przedstawienia szczegółów. Lewy łokieć spoczywa na oparciu fotelu, natomiast w prawej ręce król, tak nieco poniżej bioder, trzyma kartę z napisem Konstytucja 3 maja. I co ciekawe, o ile całość wizerunku jest otoczona takim szaro-ciemnym tłem, to ta karta wychodzi z tego tła, z tej otoki czworobocznej, w jakby poza format samego ujęcia króla. A więc jest też takim ciekawym pokazaniem, że ten dokument, ta konstytucja jest dokumentem, który wychodzi w przyszłość, wychodzi poza rządy, poza panowanie króla i staje się jakby takim testamentem dla przyszłej, odrodzonej Polski.
0: A ja na to wspólne poszukiwanie śladów Konstytucji 3 maja we Wrocławiu zapraszam Was już dziś na godzinę 17:10.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ania Wyszkoń.

0: Tak, ten dzisiejszy dzień bardzo szybko zleciał. Chciałabym wam więc podziękować za wspólnie spędzony długi majowy weekend razem ze mną i z Radiem Rodzina. A przy okazji chciałabym was też zaprosić na audycje, które czekają nas już po godzinie 16 na naszej antenie. O godzinie 16:10 zapraszam na rozmowę, w czasie której zgłębimy dokładniej okoliczności powstania Konstytucji 3 maja. Natomiast o godzinie 17:10 razem z wami będę poszukiwała śladów Konstytucji 3 maja we Wrocławiu, bo okazuje się, że mamy pewne związki z naszym miastem. Bardzo serdecznie was zapraszam w takim razie. No i o godzinie 18:45 kolejne z 365 opowiadanie dla ducha, które opowiadania te czytają pracownicy Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. A o godzinie 19:10 troszeczkę spojrzymy od muzycznej strony. Będzie taka chwila refleksji. No i spojrzymy na pierwszy polski hymn, czyli na Bogu Rodzice. Bardzo serdecznie was zapraszam na to popołudnie z Radiem Rodzina. Będzie się działo, będzie sporo ciekawych materiałów i informacji, także bądźcie z nami, bo warto. Ja już teraz wam dziękuję bardzo serdecznie. No i do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Minęła godzina 16. Już teraz w Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to te temperatury w okolicach 30 stopni na Dolnym Śląsku były, a jutro to tak do 26, najwyższe temperatury, jutro też znacznie więcej chmur na niebie i mniej słońca niż to było. No i też ten najbliższy tydzień zapowiada się właśnie pod znakiem chmur i deszczu, no bo deszcz przyjdzie na cały nasz Dolny Śląsk już we wtorek, 5 maja.
1: Radio Rodzina.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecin.

Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. W taki oto sposób narodowy wieszcz Adam Mickiewicz w dziele pod tytułem Pan Tadeusz za sprawą muzycznej opowieści Jankiela opisał i przedstawiał jedno z najważniejszych wydarzeń z przeszłości naszej ojczyzny – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Konstytucja 3 maja była przede wszystkim wołaniem i przejawem wolnościowych dążeń narodu, chcącego zachować niezależność państwową oraz możliwość gospodarczego i politycznego rozwoju kraju. Jaka więc była geneza powstania Konstytucji 3 maja? Jakie było tło społeczno-polityczne, które spowodowało, że to nasz naród, jako pierwszy w Europie, ogłosił ustawę zasadniczą? By poprawnie odczytać genezę powstania Konstytucji 3 maja, należy wskazać, iż na powstawanie owych ustaw w XVIII wieku miały istotny wpływ czynniki o charakterze powszechnym w postaci koncepcji filozoficzno-prawnych, prawa naturalnego, podziału władzy, suwerenności narodu, a także ówczesne nurty społeczne, takie jak liberalizm, egalitaryzm. Ważnymi czynnikami były również indywidualne uwarunkowania poszczególnych państw, najczęściej związane z dążeniami niepodległościowymi bądź zasadniczą przebudową ustroju. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu reform w kraju, które miały być umocnieniem państwa. Sejm obradujący w latach 1773-1775 zawiązał się w konfederację. Wprowadził zmiany w organizacji państwa oraz pewne reformy. Sejm w 1775 roku powołał Radę Nieustającą, której przewodniczył król. Miała ona kierować administracją i przedstawiać królowi kandydatów na urzędy senatorskie i inne godności. Na Sejmie uchwalono również podniesienie liczby wojska, usprawnienie aparatu skarbowego. Jednak reforma wojskowo-skarbowa została tylko połowicznie zrealizowana. W 1773 roku powołano pierwsze nowoczesne Ministerstwo Oświaty – Komisję Edukacji Narodowej, a od 1776 roku trwały prace nad opracowaniem Kodeksu Praw, ostatecznie odrzuconego. Z biegiem lat dla Polaków stawało się oczywiste, że przeprowadzenie reform w państwie musi być związane z powstaniem odpowiedniej międzynarodowej sytuacji politycznej, wzrostem napięcia między państwami zaborczymi. Rok 1786 był przełomowy w polityce międzynarodowej. Zmarł król pruski Fryderyk II Wielki. Rosja zajęła Krym. Wznowiona została wojna Rosji i Austrii z Turcją. Sukcesy austriacko-rosyjskie zaniepokoiły Prusy, obawiające się zbytniego wzmocnienia Rosji i Austrii. Powstał sojusz Anglii, Holandii i Prus wymierzony przeciw Rosji. Dyplomacje pruska i angielska podjęły starania o pozyskanie sojuszników przeciw Rosji. Sąsiedzi Polski byli więc zbyt zaangażowani w wojny oraz sprawy wewnętrzne, by ingerować w Polskę. Kształtujące się w Rzeczypospolitej obozy polityczne w swoich działaniach szukały sojuszników poza granicami państwa. Obóz patriotyczny, Czartoryscy i część Potockich niechętnie widział wpływy rosyjskie w Polsce. Był niezadowolony z polityki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który pozostawał pod wpływem carycy Katarzyny II. Patrioci widzieli możliwość zawarcia sojuszu z Prusami oraz wojny z Austrią i Rosją. Kolejny obóz to obóz prorosyjski,
wewnętrznie rozbity, na tzw. stronnictwo hetmańskie oraz stronnictwo dworskie. Stronnictwo hetmańskie, magnackie, jego przedstawicielami byli Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki czy Szczęsny Potocki. Członkowie obozu prorosyjskiego zamierzali przy pomocy Katarzyny II obalić króla. Dążyli do decentralizacji państwa i rządów koterii magnackich w sojuszu z Rosją. Stronnictwo dworskie to dwór królewski i rodzina królewska. Reprezentowali oni działania w sojuszu z Rosją. Przy okazji wojny rosyjsko-tureckiej wyrażali nadzieję na zgodę Katarzyny II na niezbędne reformy w państwie i odbudowanie autorytetu władcy. W 1787 roku w Kaniowie spotkali się król Stanisław August Poniatowski i caryca Katarzyna II. Zaplanowano zwołanie do Warszawy Sejmu w celu uchwalenia nowych podatków na wojsko walczące u boku Rosji z Turcją. Sejm, zwany Wielkim bądź Czteroletnim, zwołany został w jesieni 1788 roku do Warszawy i obradował do 1792. Zawiązał się on w konfederację z marszałkami Stanisławem Małachowskim i Kazimierzem Nestorą, Sapiehą na czele. W październiku Sejm uchwalił aukcję wojskową, czyli powiększenie stanu żołnierzy do 100 tysięcy. Na wieść o wybuchu rewolucji we Francji, także w Warszawie doszło do poruszenia z inspiracji Hugo Kołłątaja w czasie Sejmu Wielkiego, przywódcy patriotycznego obozu reform. To z jego inspiracji prezydent stolicy Jan Dekert zorganizował 2 grudnia 1789 roku marsz przedstawicieli 141 miast królewskich. Była to tak zwana czarna procesja, akt jedności mieszczan, domagających się reform i poruszenia owej kwestii na Sejmie. Po rozpoczęciu obrad sejmowych obalono Radę Nieustającą. Ostatecznie zerwano sojusz z Rosją. Podpisano sojusz polsko-pruski. Władzę nad wojskiem powierzono komisji wojskowej. Przeprowadzono samosądy na zdrajcach. Podjęto uchwałę zakazującą przyjmowania pieniędzy od obcych i wprowadzono niezbędne ustawy skarbowe. Kolejno uchwalono prawo o sejmikach i miastach królewskich, dające przywileje między innymi mieszczanom. Owe ustawy stały się częścią składową tekstu Konstytucji 3 maja. Przygotowania nad ustawą zasadniczą trwały dłuższy czas. Przystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do sojuszu polsko-pruskiego zainicjowało przełom polityczny w obradach sejmowych, wyrażający się we współdziałaniu króla z patriotyczną większością sejmową. W grudniu 1790 roku Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształtem nowej konstytucji, a projekt ten przygotowany w tajemnicy zostanie w całości przedstawiony do zatwierdzenia Sejmowi. Ostatecznie wstępny projekt nowej konstytucji został przygotowany przez króla z udziałem m.in. Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego oraz Hugo Kołłątaja, który był ostatecznym redaktorem tekstu Konstytucji 3 maja. Konstytucyjny kompromis szlachecko-królewski łączył szlacheckie wyobrażenia o rzeczywistej demokracji szlacheckiej z królewskim programem monarchii konstytucyjnej oraz przeprowadzeniem koniecznych reform. O uformowaniu ostatecznej wersji kompromisu zadecydował ciąg wydarzeń politycznych z przełomu 1790 i 1791 roku. Przedłużenie Konfederacji Sejmowej w końcu 1790 roku, połączone z nowymi wyborami, podwoiło skład poselski. Odnowiona Konfederacja Sejmowa, wykorzystując przewagę liczebną, wymusiła kompromis. Przewidywał on akceptację projektu królewskiego przez Sejm w zamian za przyznanie szlachcie gwarancji wnoszenia uzupełnień do uchwalonej ustawy w przyszłości. Droga do przyjęcia ustawy rządowej, konstytucji, została więc otwarta.

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecina.

W imię Boga Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, pruski, ruski, etc., wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność zewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Powyższy cytat pochodzi z preambuły Konstytucji 3 maja i wprost wyraża intencje oraz cel wprowadzenia tej ustawy rządowej z 1791 roku. Po poznaniu tła społeczno-politycznego powstania oraz wprowadzenia Konstytucji, teraz czas na przybliżenie samego faktu historycznego, jej uchwalenia oraz zaprezentowania jej założeń. Zwolennicy Konstytucji w czasie trwania Sejmu Wielkiego, w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, przyspieszyli termin obrad nad Konstytucją o 2 dni, korzystając z faktu, że część posłów oponentów nie powróciła jeszcze z wielkanocnej przerwy. Nie ogłoszono daty rozpoczęcia sesji, tylko imiennie wezwano zwolenników reformy na posiedzenie 3 maja. Pośpiech był spowodowany zmieniającą się sytuacją międzynarodową i zdecydowanym naciskiem mieszczaństwa warszawskiego. Obrady sejmowe i przyjęcie konstytucji odbywały się w warunkach zamachu stanu. Miejsce obrad, Zamek Królewski w Warszawie, był strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Konstytucję uchwalono w obecności jedynie 1/3 składu posłów. Projekt uchwalania nowej konstytucji wywołał protesty opozycji sejmowej. Poseł Kaliski, Jan Suchorzewski, wyciągnął na środek sali swego kilkuletniego syna, wołając, iż zabije własne dziecię, by nie dożyło niewoli, którą ten projekt gotuje. Po latach ten akt został utrwalony przez Jana Matejkę na słynnym obrazie poświęconym Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku na Placu Zamkowym przed Zamkiem Królewskim, w którym obradował Sejm, zgromadziły się tłumy warszawiaków. Król Stanisław August Poniatowski, wykorzystując odpowiednio spływające depesze, stwierdził, że jedyny ratunek dla państwa widzi w przyjęciu ustawy rządowej, czyli konstytucji. Tekst konstytucji przeczytano i przy ogólnym aplauzie uchwalono przez połączone stany w sali senatorskiej. Według przekazów o jej przyjęciu miał zadecydować przypadek. Jeden z posłów miał wezwać do przyjęcia konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia. Król podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość Stanisława Augusta Poniatowskiego do złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, a następnie w podniosłych nastrojach udano się tłumnie do pobliskiej kolegiaty świętego Jana Chrzciciela na nabożeństwo dziękczynne, co przedstawia wspomniany już obraz Jana Matejki. Konstytucja 3 maja, jako pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza, kończyła okres Rzeczypospolitej Szlacheckiej, a rozpoczynała okres Rzeczypospolitej Oświeconej. Uchwalona samodzielnie przez Polaków, bez ingerencji w nasze sprawy z zewnątrz, była próbą zerwania więzów zależności od obcych mocarstw. Na jej podstawie zniesiono m.in. liberum veto, konfederację, poddaństwo chłopów i wolną elekcję. Szlachta miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności i pierwszeństwa w życiu publicznym. Posiadała nietykalność osobistą i majątkową.
oraz miała zapewnioną władzę nad chłopami. Natomiast mieszczanie mieli ułatwioną nobilitacją, czyli dostęp do szlachectwa. Ponadto mieszczanie otrzymali szerokie prawa. Posiadający nieruchomości miejskie otrzymali niemal takie same prawa, jak do tej pory szlachta. Chłopi zostali wzięci pod opiekę prawa i rządu królewskiego. Konstytucja zachęcała dziedziców do zawierania umów z chłopami. Co do zakresu świadczeń, umowy miały być chronione przez prawo. Ustawa zasadnicza zapewniała wolność osobistą przybywającym z zagranicy, swobodę zamieszkania. Konstytucja 3 maja wprowadzała w Rzeczypospolitej wolność wyznania. Pierwszeństwo zagwarantowano wyznaniu rzymskokatolickiemu jako religii panującej. W sprawie Unii Polsko-Litewskiej podjęto próby jej zacieśnienia lub nawet zniesienia. Postanowienia szczegółowe praktycznie pozostawiały federacyjny charakter Rzeczypospolitej obojga narodów. Na podstawie Konstytucji 3 maja przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władzę ustawodawczą sprawował Sejm i Senat. Parlament jako najwyższy organ władzy wybierany był na 2 lata, zwoływany przez króla lub marszałka sejmowego. Przyjęto zasadę większości w głosowaniu, co położyło kres liberum veto. Senat miał prawo weta zawieszającego. Do kompetencji Sejmu należało m.in. uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł się zbierać Sejm Konstytucyjny z prawem zmiany Konstytucji. Władzę wykonawczą w myśli Konstytucji 3 maja stanowił król i Straż Praw. Król wspólnie ze Strażą Praw posiadał prawo inicjatywy ustawodawczej. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej dziedziczenie tronu, co już zasygnalizowano wcześniej. Król zgodnie z Konstytucją powoływał ministrów pod kontrolą Sejmu, ci z kolei mieli odpowiedzialność przed Sejmem. Sądownictwo, szczególnie miejskie, zostało usprawnione. Podobnie jak komisje i urzędy, sądy były organami kolegialnymi. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom ziemskim. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Uchwalenie Konstytucji 3 maja otwiera w Rzeczypospolitej okres monarchii konstytucyjnej.

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wydarzenie, które warto pamiętać. Historia, którą trzeba znać. Konstytucja 3 maja 1791 roku prezentuje dr Grzegorz Szczecina.

z wiersza Franciszka Karpińskiego na dzień 3 maja. Rzucajmy kwiaty po drodze, kęty przechodzić mają. Szczęście narodu wodze, co nowy rząd składają. Weźmy weselsze szaty. Dzień to kraju święcony, jakże ten król nasz bogaty, skarb jego, serc miliony. Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Ucieszymy ciebie piosenką, przy hulance i przy winie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Nie rząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała. A w ten 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, piękny maj, wiwat wielki Kołłątaj. Choć konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, to jednak była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Była ona ważnym elementem wzmacniającym naszą państwowość, co było wbrew interesom zaborców. Kres Konstytucji 3 maja położyła Konfederacja Targowicka i przegrana wojna polsko-rosyjska, a w rezultacie drugi i dalej trzeci rozbiór Polski. Z inspiracji władz rosyjskich magnaci przebywający w Petersburgu, Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki, 27 kwietnia 1792 roku zawiązali konfederację ogłoszoną w pogranicznym miasteczku Targowica. Grupa polskich magnatów, która od początku była przeciwna konstytucji, poprosiła carycę Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli oni konfederację i proklamowali odrzucenie konstytucji. W odpowiedzi na ten akt zdrady Sejm przegłosował w 1792 roku ustawę odbierającą buławy hetmańskie Potockiemu i Rzewuskiemu. Targowiczanie utrzymywali, że intencjami wprowadzenia armii jej wysokości cesarzowej, Katarzyny Wielkiej, sojuszniczki Rzeczypospolitej, są i zawsze były, i tutaj cytat, przywrócenie wolności Polakom i Rzeczypospolitej, a w szczególności zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia. Koniec cytatu. Konfederacja Targowicka znosiła więc konstytucję 3 maja, przywracając tym samym stare prawa kardynalne z 1768 roku i protekcję rosyjską. W myśl porozumień konfederatów z władzami rosyjskimi w granice Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie. Przeciwko wojskom rosyjskim stanęły wojska Rzeczypospolitej, wojska koronne z księciem Józefem Poniatowskim, bratankiem króla, i wojska litewskie z księciem Ludwikiem Wirtemberskim na czele. Plan wojny przewidywał podjęcie działań opóźniających marsz wojsk rosyjskich i obronę Warszawy. Po klęsce wojsk litewskich pod Mirem, wojska rosyjskie zajęły Litwę. Niekorzystnego obrotu wojny nie zmieniło zwycięstwo księcia Józefa Poniatowskiego pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku, ani wojsk Tadeusza Kościuszki pod Dubienką 18 lipca. Warto dodać, że na pamiątkę zwycięstwa pod Zieleńcami król ustanowił order wojenny Virtuti Militari. Król Stanisław August Poniatowski nie wierzył w zwycięstwo, ale miał nadzieję, że demonstracja siły będzie kartą przetargową w rokowaniach. Jednak kres działaniom wojennym położyło ostateczne przystąpienie króla do Targowicy 24 lipca 1792 roku. Polska armia uległa rozbiciu, a wielu reformatorów, uważając ich sprawę za przegraną, opuściło kraj, udając się na emigrację. Targowiczanie i Rosjanie zwalczali oraz prześladowali zwolenników konstytucji. Prowadzili walkę z wszelkimi jej postanowieniami. Jakiekolwiek przejawy myśli postępowej były likwidowane. Pojawiła się cenzura, zawieszono wydawanie czasopism, kontrolowano pocztę. Wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, związanej z wojną koalicji, m.in. Anglii, Prus, Austrii, z rewolucyjną Francją, nad Rzeczypospolitą zawisła groźba nowego, drugiego rozbioru. Dążyły do niego szczególnie Prusy, pragnące powetować sobie straty wojenne ziemiami polskimi. Cesarz Franciszek II nie zgłaszał pretensji do ziemi polskich i doszło do szybkiego porozumienia rosyjsko-pruskiego.
23 stycznia 1793 roku został podpisany w Petersburgu drugi rozbiór Polski. Na ostatnim Sejmie Rzeczypospolitej w Grodnie między czerwcem a wrześniem 1793 roku ratyfikowano rozbiór. Z postanowień Konstytucji Majowej pozostawiono jedynie głosowanie większością, nietykalność osobistą i prawo mieszczan do ziemi. Potwierdzono prawa kardynalne, przywrócono Radę Nieustającą, pozostawiono Wojsko Polskie w sile 15 tysięcy żołnierzy. Przez ponad rok polscy patrioci czekali na odpowiedni moment, jednocześnie przygotowując powstanie. 24 marca 1794 roku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie, później nazwane Powstaniem Kościuszkowskim. 7 maja ogłosił uniwersał połaniecki, który przyznawał wolność chłopom i ziemię tym, którzy będą walczyć w powstaniu. Jednak po kilku zwycięstwach, m.in. pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku i zdobyciem Warszawy 18 kwietnia tegoż samego roku, powstanie upadło pod naporem armii Rosji, Austrii i Prus. Ostatecznie doprowadziło to do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Pomimo 123-letniej zaborowej niewoli, pamięć o pierwszej w Europie i drugiej w dziejach świata Konstytucji Narodowej przetrwała. I co więcej, owa pamięć pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W ojczyźnie Konstytucję 3 maja uznaje się za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku święto Konstytucji 3 maja było obchodzone jako najważniejsze święto, podkreślające naszą państwowość oraz tradycję narodową. W okresie niewoli komunistycznej święto było zdelegalizowane. Jednak w tym dniu do 1989 roku często dochodziło do protestów antykomunistycznych. Od 1990 roku święto Konstytucji 3 maja powróciło już na stałe do kalendarza narodowych uroczystości i jest jednym z najważniejszych świąt narodowych.

0: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Minęła godzina 17. Dzisiejszy dzień jest piękny i słoneczny, a jaki będzie najbliższy tydzień? No słuchajcie, jutrzejszy dzień również ciepły, temperaturowo do 26 stopni, ale zachmurzy się znacznie bardziej, a w niektórych regionach, szczególnie na południu Dolnego Śląska, może spaść troszeczkę deszczu. Jeżeli chodzi o wtorek, no to wtedy już temperaturowo troszeczkę chłodniej do 24, ale i deszczowo już wtedy w całym regionie.
2: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
1: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Radiu Rodzina szukamy powiązań pomiędzy tym dokumentem a Wrocławiem i tak się składa, że wszystkie tropy doprowadziły nas do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. A co związanego z Konstytucją 3 maja się tam znajduje? Przekonamy się już za chwilę. Chodźmy.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Grzegorz Wojturski, kierownik działu edukacji muzealnej w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: 3 maja 1791 rok to dzień ustanowienia Konstytucji 3 maja. Jest to dzień, w którym ta pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja została uchwalona bez dwóch zdań. Jest to bardzo ważny dokument dla historii naszego kraju, ale też i światowej. Z tej okazji poszukujemy w Radiu Rodzina takich śladów, które łączą Wrocław z wydarzeniem, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Te tropy doprowadziły nas do Muzeum Narodowego i tutaj znajdują się dwa takie eksponaty. Pierwszy z nich to obraz Jana Styki. Przybliżmy, jak wygląda ten obraz.
0: Obraz jest olbrzymi. Jest to dzieło, które możemy obecnie oglądać w Muzeum w Brzegu, gdzie eksponujemy część naszej kolekcji z różnych epok. Dlaczego wielki? Bo 3 metry wysoki, na prawie 6 metrów długi, a więc bardzo monumentalny. Obraz, który został namalowany przez Jana Stykę na okazję, czy z okazji setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli na 3 maja roku 1891. I dzieło to zostało jak najbardziej terminowo wykonane, jest naprawdę olbrzymią alegorią, w której artysta próbował pokazać zarówno kryzys państwa polskiego pod koniec XVIII wieku, jak i to, co się stało później, czyli rozbiory oraz próby wskrzeszenia Polski, czyli powstania narodowe, na jednym obrazie, na jednym dziele. Dzieło naprawdę monumentalne, wielkie, pełne bohaterów narodowych i to, co oprócz tej rocznicy wykonania dzieła łączy je z tematem Konstytucji 3 maja, to napis, który znajduje się ponad przybitą do skały w białej sukni Polonią, kobietą przykutą kajdanami, czyli alegorią Polski, a poniżej jej umieścił zarówno tych, którzy mieli wpływ na utworzenie Konstytucji 3 maja, czyli ludzi zaangażowanych w reformy Sejmu Wielkiego, Ignacego Potocki, Andrzej Zamoyski, Stanisław Małachowski, Kazimierz Nestor Sapieha czy Józef Wybicki są w tej grupie skontrastowanej z maszerującą poniżej grupą targowiczan, przywódców Targowicy i Konfederacji Radomskiej, którzy zostali w taki dosyć satyryczny i powiedziałbym prześmiewczy sposób pokazani w takim korowodzie prowadzonym przez błazna, ludzi, którzy biesiadują, którzy śmieją się, są beztroscy wobec tragedii, która spotyka ich kraj. Na płótnie obecnie jest oczywiście Tadeusz Kościuszko, a więc ten, który otwiera serię powstań, jest Dąbrowski, jest Wybicki, są pisarze narodowe, Adam Mickiewicz, Słowacki, również artyści, jak na przykład Artur Grodger, a więc dzieło, olbrzymie dzieło, w którym naprawdę wiele się dzieje. To dzieło mieliśmy okazję tutaj w gmachu głównym pokazywać kilka lat wstecz. Wtedy właśnie nawet wykonaliśmy pewną taką ulotkę z myślą o młodzieży, z reprodukcją właśnie tego olbrzymiego obrazu. Obrazu, który był bardzo trudnym wyzwaniem. Wielu sądzi, że Jan Styka nie bardzo jakby podołał tak trudnemu wyzwaniu. Jest ono monumentalne, ale na pewno pod względem artystycznym nie jest arcydziełem. Na pewno ustępuje temu, co, z czego znamy Stykę, czyli panoramie racławickiej, której malowanie zaangażował jeszcze kilku malarzy. W sumie 9 osób malowała właśnie bitwę pod Racławicami. Natomiast to dzieło było dziełem jego osobistym i dziełem, które udało się zakupić ze składek społecznych na własność, przekazano je na własność miasta Lwowa. W roku 1892 miało miejsce to przekazanie i ono wtedy zawisło w sali posiedzeń ratusza lwowskiego i tam było do roku 1929, kiedy przejęła je Galeria Narodowa Miasta Lwowa, a po wojnie decyzją właśnie Muzeum Lwowskiego zostało przekazane tutaj do Wrocławia, do ówczesnego Muzeum Państwowego, bo tak się nazywało wcześniej Muzeum Narodowe, i od tego momentu jesteśmy jego właścicielami i jakby depozytariuszami tego na pewno ważnego dzieła.

0: Obraz, tak jak pan powiedział, wiele się na nim dzieje, mamy go przed swoimi oczyma. To są niejako trzy wymiary, można by tutaj powiedzieć, czyli jakby pierwsze to, co nam się rzuca, to są właśnie te grupy, reprezentacja Targowicy.
1: Tak, są i Targowiczanie, oni są tak odsunięci w lewy dolny róg i na pewno nie są wyeksponowani, są pokazani jako pewien margines, natomiast artysta w kompozycji na podwyższeniu i w zbliżeniu takim, że możemy identyfikować te postacie, ukazał właśnie osoby zaangażowane w reformy, również w działania wokół Napoleona Bonapartego, więc Dąbrowski, Pułaski tutaj wcześniej też jest ukazany. Powstańcy kościuszkowscy z samym Kościuszką, który palcem wskazuje właśnie na ową Polonię przykutą do skały, otoczonych właśnie kosynierami, chłopami. I z prawej strony grupa artystów skupionych pod krzyżem, wielkim, monumentalnym krzyżem, w której to grupie możemy zauważyć i właśnie Adama Mickiewicza, i Słowackiego, i samego Jana Matejkę, bo są tutaj również malarze, Artura Grottgera, naprawdę cały korowód postaci, które swoją walką artystyczną, swoją twórczością podtrzymywały ducha narodowego, pamięć o Polsce, pewien sentyment i których działalność tutaj w tej kompozycji jest niemalże na równi z tą działalnością powstańczą ukazaną jakby z lewej strony. Jest również taka mistyczna część kompozycji, to jest prawy górny róg obrazu, której artysta ukazuje aniołów, którzy przenoszą duszę pomordowanych podczas powstania kościuszkowskiego mieszkańców Pragi, kobiety, dzieci, bo doszło wtedy do rzezi, w której zginęli ci właśnie mieszkańcy, a więc są ofiary tych wszystkich prześladowań, które zgotowali nam zaborcy. No więc naprawdę bardzo rozległe, bardzo duża kompozycja, jest co oglądać i jest nad czym się zastanawiać.
0: Wspomniał pan, że jest to alegoria. Jak poprzez właśnie ten obraz Jan Styka odniósł się, bo odniósł się i do rzeczywistości, która była wtedy w 1791 roku, ale pewnie też do ówczesnej Polski, ówczesnej jemu.
1: Tak, oczywiście. No, myślę, że tutaj to grono artystów, którzy są już nieodlegli, bo z niektórymi się znał Jan Styka na pewno tutaj i Matejko i właśnie i Grottger należeli do tego pokolenia bardzo bliskiego, ale też właśnie chciał pokazać tą sytuację pewnego zawieszenia, pewnego pytania, co dalej, w jaki sposób tą wolność można uzyskać. I tutaj taką ciekawą postacią, będącą pewnego rodzaju, powiedziałbym, podpowiedzią artysty czy uaktualnieniem, jest postać robotnika z młotem na ramieniu, który trzyma pod pachą cały pęk kos. A więc jest jakby tym, który wzywa do walki, który rozdaje narzędzia walki. Tutaj być może inspiracja z tej kompozycji, którą już tworzył, już w zamyśle rozważał Panoramy Racławickiej, miała swój na pewno wpływ. Wciągnięcie do walki narodowej robotników, wciągnięcie do walki narodowej chłopów, to jest taka myśl, która przyświeca współczesności.
0: Czy ten alegoryczny obraz możemy odnieść jakoś do ówczesnych czasów?
1: Na pewno, bo dyskusje się toczyły w końcu wieku XIX i na początku XX. Jak można odzyskać wolność, jaką drogą i jaka ma być ta Polska? To jest okres powstawania wielu partii, wielu ścieżek. Oczywiście te ścieżki, ktoś może słusznie zauważyć, już wcześniej się zaznaczyły, czego przykładem jest historia Powstania Styczniowego, gdzie mieliśmy różne ugrupowania, właśnie bardziej narodowe, prawicowe i bardziej takie związane z lewicą, z ruchami właśnie odnoszącymi się do robotników i do chłopów. Natomiast tutaj na pewno artysta chce wskazać, że ten kierunek upowszechnienia takiego właśnie zrywu narodowego prowadzącego do wolności jest drogą najlepszą, drogą rozwiązania. Tutaj tego ducha racławickiego jakby wskrzesza to, tą ideę, którą Kościuszko głosił, aby wciągnąć do powstania jak najliczniejsze rzeszy, najliczniejszej grupy społecznej, czyli właśnie mieszkańców wsi, chłopstwa, było podtrzymywane i do tej myśli na pewno Jan Styka wraca.
0: Wytłumaczmy jeszcze, czym jest to pojęcie alegorii.
1: Alegoria jest to sposób przedstawienia pewnej myśli, takiej powiedziałbym abstrakcyjnej, transcendentalnej, trudnej, za pomocą obrazów, za pomocą symboli tworzących pewien i postaci, tworzących pewien przenośny układ, przenośną kompozycję, którą należy odczytywać właśnie w sposób taki poprzedzony pewnym przygotowaniem. Alegorie są trudniejsze do odczytania, zawierają pewne odniesienia do symboliki poprzednich czasów, na przykład ta Polska jako kobieta w białej szacie przykuta kajdanami odwołuje się już do funkcjonującej alegorii Polski zarówno w sztuce końca wieku XVIII, jak i początku XIX, czego przykłady są również w naszej kolekcji, ale też w twórczości na przykład Jana Matejki, który wykonując kompozycję Powstanie 1863 pokazał właśnie Polskę jako tą damę zakuwaną w kajdany przez rosyjskich oficerów właśnie podczas tegoż powstania. Ale mamy też na przykład taką kompozycję przypisywaną Franciszkowi Smuglewiczowi w naszej galerii, która przedstawia alegorię insurekcji kościuszkowskiej jako kobietę właśnie z kajdanami na rękach w białej sukni spychanej przez bezczelnych, tak pokazano, targowiczan do otwartego grobu i Kościuszkę, który próbuje wstrzymać tą kobietę spychaną, pokazując na swój wizerunek z takiego wyimaginowanego pomnika przysięgą na rynku krakowskim, a więc to, że samo powstanie było próbą wstrzymania tego właśnie zepchnięcia Polski do grobu, mówiąc wprost. Więc takie alegorie na pewno Jan Styka znał i do tych alegorii się w swojej kompozycji odnosił.

0: Czy tutaj niejako nie jest pokazany też jakby upadek właśnie tego, bo Konstytucja 3 maja była czymś, co jakby nadawała nowy tor państwu, temu jak będzie ono podążało, a tutaj widzimy nad Polską przykutą do ściany, widzimy właśnie ten napis Konstytucja 3 maja i grupę targowiczan zmierzających ku niej.
1: Tak, tutaj w komentarzu, nawet w katalogu jest słowo charakteryzujące, że jest to takie przydercze wręcz pokazanie, że ta dążność do wolności i reform była takim ostatnim testamentem, pewnym rodzaju testamentem Polski, która umierała, nie? Czyli takim dokumentem bardzo wzniosłym, wspaniałym, ale faktycznie on funkcjonował zaledwie 14 miesięcy, czyli nieco ponad rok i niewiele z niego udało się wprowadzić, a spotkał się bardzo szybko z oporem zarówno części magnaterii, jak i, to trzeba też podkreślić, bo to również zaznacza w swoim rysunku Jan Matejko, pokazującym Stanisława Augusta Poniatowskiego, że również król przystąpił ostatecznie do tej właśnie targowicy, czyli jakby wycofał się, zrezygnował ze swoich ambicji, stracił wiarę w możliwość przeforsowania takiej reformy, która uchroni Polskę przed rozbiorami.
0: I właśnie w ten sposób płynnie przechodzimy do drugiego eksponatu, który znajduje się w Muzeum Narodowym i który również jest związany z Konstytucją 3 maja. Jest to portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, właściwie szkic stworzony przez Jana Matejkę. Jaki jest król Stanisław August Poniatowski na tym rysunku?
1: Tak, jest to 44. kończący cykl tyluż rysunków ołówkiem cyklu właśnie Jana Matejki, który został wykonany na zlecenie wydawcy wiedeńskiego Maurycego Perlesa i który to cykl artysta wykonywał pomiędzy lutym roku 1890 a lutym roku 1892. I są to wizerunki wszystkich królów, królowych polskich, wzbogacone kilkoma przedstawieniami książąt, którzy właśnie w okresie rozbicia dzielnicowego panowali. Łącznie jest to 44 prace. Są to rysunki ołówkowe. Raczej nie powiedziałbym, że są to szkice, gdyż artysta wiedział, że będą one wykorzystane do powielenia w grafice bardzo nowoczesnej heliograwiury, czyli tutaj szczegóły tego rysunku były zreprodukowane i odtworzone właśnie z myślą o albumie Poczet Królów Polskich. Ten album, zresztą ta księga została wydana w roku 1893. Były to noty na temat właśnie monarchów, książąt, autorstwa krakowskich historyków, które właśnie, przy których te wyimaginowane wizerunki monarchów, monarchiń zostały zamieszczone. Czym się różni od tych poprzednich jakby w cyklu? Otóż tutaj mamy króla w XVIII-wiecznym fraku, takim pasiastym. Co ciekawe, taki frak Matejko miał w swojej pracowni, on się zachował do dzisiaj w domu Matejki. Rzeczywiście pochodził z handlu antykwarycznego, więc jest autentycznym kostiumem. Matejko ubiera, że tak powiem, króla w ten frak, przypasując mu szarfę z orderem Orła Białego i ukazuje go takim profilem z lekkim odwróceniem, jakby z odwróceniem króla w stronę prawą, jakby on zamykał pewien ciąg właśnie tych monarchów, jakby coś kończył.
0: Czyli już jego postawa jest symboliczna.
1: Tak, jest to zamknięcie pewnej właśnie serii naszych monarchów, w którym mamy bardzo ciekawy też sposób przedstawienia szczegółów. Lewy łokieć spoczywa na oparciu fotelu, natomiast w prawej ręce król, tak nieco poniżej bioder, trzyma kartę z napisem Konstytucja 3 maja. I co ciekawe, o ile całość wizerunku jest otoczona takim szaro-ciemnym tłem, to ta karta wychodzi z tego tła, z tej otoki czworobocznej, w jakby poza format samego ujęcia króla. A więc jest też takim ciekawym pokazaniem, że ten dokument, ta konstytucja jest dokumentem, który wychodzi w przyszłość, wychodzi poza rządy, poza panowanie króla i staje się jakby takim testamentem dla przyszłej, odrodzonej Polski. Tak właśnie tą konstytucję zresztą historycy i twórcy państwa polskiego traktowali, chcieli w jakiś sposób się odnieść do nowoczesności tego dokumentu.
0: Ale jeszcze jej układ tutaj, widzimy, ona jest tak troszeczkę jakby otwarta, rozwarta, że tutaj widzimy jakby kształt litery V. Czy to jest już takie nadmierna interpretacja, czy to...
1: Chyba tego nie rozstrzygniemy, aczkolwiek też taką symbolikę pewnego zwycięstwa, nie wiem, moralnego, duchowego, politycznego można tutaj wskazać. Dlaczego? Dlatego, bo samo uchwalenie konstytucji było bardzo żmudne, przygotowanie tego dokumentu żmudne i jej uchwalenie wiązało się z taką dosyć zażartą walką między zwolennikami a przeciwnikami. Ona została uchwalona w końcu, czyli możemy ją zarejestrować jako dokument państwowy, który w jakiś sposób był obecny przez te 14 miesięcy, ale jak mówię, to zwycięstwo być może i tą symbolikę należałoby upatrywać właśnie w tej przyszłej odrodzonej Polski, że ta przyszła Polska będzie się szczycić i odnosić do tego dokumentu właśnie w swoim ustroju, w swoim charakterze, w tym w końcu, że interesy niższych warstw, tam w konstytucji była mowa o objęciem opieką państwa chłopów i mieszczan i zapewnienie tolerancji religijnej było takim bardzo aktualnym i współczesnym wskazaniem, jakie ma być to odrodzone państwo polskie. Państwo, którego jeszcze oczywiście i styka nie wiedział, jakie będzie, i Jan Matejko nie bardzo wiedział, ale mieli swoje wizje i swoją nadzieję, że będzie to państwo, które jakby spełnia nowoczesne elementy tejże konstytucji 3 maja. Oczywiście też warto zwrócić uwagę, żeby ten wizerunek nie był zbyt jakby pochwalny, bo tutaj to trzymanie karty z napisem konstytucja jest jak najbardziej takie, powiedziałbym, chwalące króla.
0: Jest jeden szczegół.
1: Tak, Matejko jednak na wysokości jego ramion, czy serca, jak to woli, więc przed twarzą, ale poniżej nieco, wykonał wyraźny napis Targowica i po tym napisie, Krzyżyk Prawosławny, czyli taki z podwojonymi poprzeczkami.
0: Konfederacja Targowicka, prawda?
1: Tak, tak. To jest oczywiście wytknięcie królowi jego chwiejności, tego, że mimo, że wcześniej był zwolennikiem i radośnie uchwala tą konstytucję. Trzeba pamiętać, że Matejko namalował właśnie na rocznicę uchwalenia również wielką kompozycję uchwalenie konstytucji 3 maja właśnie z wizerunkiem tam monarchy wynoszonego na ręka, to ten król jednak się zawahał, stracił wiarę i przystąpił do targowicy, która była tak naprawdę efektem działań rosyjskich dyplomatów, urzędników carycy Katarzyny, którzy właśnie wskazując na gwałt wolności szlacheckich oraz na krzywdę dziejącą się prawosławnym innowiercom, tłumaczyli swoją interwencję, swoją obecność nawet militarną, zbrojną, bo po Polsce swobodnie poruszały się wojska rosyjskie od czasu jeszcze Konfederacji Barskiej, czyli lat 60. wieku XVIII.
0: Czyli stąd też właśnie ten krzyż prawosławny.
1: Tak, oczywiście, bo ta targowica wskazywała na to, że to tutaj właśnie jest ta interwencja w stronę gwałconych niby rzekomo praw ludności prawosławnej. I wskazanie również, że w tej targowicy maczali palce Rosjanie.

0: Co podpisanie Konstytucji 3 maja, uchwalenie tego dokumentu oznaczało dla ówczesnej Polski? Przypomnijmy, to jest koniec XVIII wieku.
1: Tak, była to przede wszystkim mocna taka reforma państwa, tak wymieniając najszybciej w punktach, znosząca liberum veto, czyli tą

0: ogłosiła wolną elekcję, która wydawać by się mogła jest bardzo demokratycznym, nowoczesnym wynalazkiem, ale w praktyce okazało się, że można było właśnie podczas takiej sejmu elekcyjnego przekupywać po prostu posłów i mogli to robić przedstawiciele obcych mocarstw, co zresztą miało miejsce w praktyce. A więc powrót do czegoś, co w zachodniej Europie funkcjonowało wcześniej, czyli ten dziedziczny tron, rozdzielenie właśnie władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. To jest bardzo nowoczesny i stosowane do dzisiaj zalecenie każdego demokratycznego ustroju właśnie w Europie czy na świecie. Trójpodział władzy i dbanie o to, aby żadna z tych władz nie miała wpływu na tą drugą, co jak wiemy powoduje różnego rodzaju konflikty, zatargi i napięcia. W końcu ta konstytucja też zreformowała wojsko w ten sposób, że nakładała specjalny podatek na ten cel, dzięki któremu można było zwiększyć i unowocześnić polską armię, co w tamtej sytuacji miało również bardzo ważny wymiar właśnie tego wzrostu znaczenia siły militarnej naszych sąsiadów, czy Rosji, czy Prus, czy Austrii. To są chyba te najcenniejsze. Oczywiście, jak już wcześniej wspominałem, konstytucja wprowadzała opiekę państwa nad chłopami i też zagwarantowanie praw politycznych mieszkańców miast, którzy przez ustrój szlachecki byli też spychani jakby na margines i ich wpływ był znacznie mniejszy do tej pory niż na przykład w krajach Europy Zachodniej.
1: A o czym dziś może nam przypominać Konstytucja 3 maja?
0: Myślę, że przypomina nam o tym, że Polacy w momencie kryzysu państwa potrafią się zjednoczyć i stworzyć coś naprawdę cennego i nowoczesnego. Że nie są narodem, który popada w rozpacz i melancholię, tylko działa konstruktywnie. Konstytucja 3 maja była próbą konstruktywnego wyjścia z sytuacji kryzysu państwa, do której doszło właśnie w drugiej połowie wieku XVIII, ale to oczywiście wcześniejsza historia Polski na pewno miała wpływ, a więc czasy Sasów, czy mówi się również o tym osłabieniu państwa od czasu potopu szwedzkiego.
1: Na koniec naszego spotkania powiedzmy, gdzie możemy szukać tych eksponatów łączących Wrocław z Konstytucją 3 maja w Muzeum Narodowym. Już pan powiedział, że obraz Jana Styki znajduje się obecnie w Brzegu.
0: W Brzegu, tak, jest tam, jest możliwość oglądnięcia tego dzieła. Nie zawsze ono jest eksponowane, czasami jest też przenoszone. Tutaj odnoszę się do tej historii sprzed paru lat, kiedy w naszym holu było można oglądać to wielkie płótno. Jak mówię, obecnie jest w Brzegu, natomiast z rysunkami pocztu Jana Matejki, królów polskich, jest nieco gorzej, ponieważ tutaj musimy respektować względy konserwatorskie. Są to rysunki ołówkowe na papierze, a więc nie mogą one być w stałej ekspozycji, po prostu na galerii. Są pokazywane od czasu do czasu. Ostatnio były pokazane w 2023, wcześniej w 2014 roku. Natomiast można oczywiście odnaleźć za pośrednictwem naszego muzeum elektronicznego te ilustracje. Wprawdzie katalog Poczet Królów Polskich już się wyczerpał, ale mamy też, jest to dostępne w bibliotekach, po prostu papierowe reprodukcje tego pocztu właśnie w takiej formie albumu opatrzonego komentarzami dotyczącymi każdego z tych wizerunków w skali prawie 1:1, bo z tego co pamiętam, te rysunki właśnie rozmiarami nie różnią się zbytnio od tych, które są reprodukowane właśnie w tym poczcie. Ostatnie wydanie to było wydanie z roku 2019, wcześniejsze 2014 roku.
1: Grzegorz Wojturski, kierownik działu oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, opowiedział nam o obrazie Jana Stygi pod tytułem Polonia, a także o szkicach Pocztu Królów Polskich autorstwa Jana Matejki. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

0: Minęła godzina 18. Sprawdzamy prognozę pogody na antenie Radia Rodzina. Najbliższy tydzień będzie nam stał raczej pod znakiem chmur, ale dobra wiadomość jest taka, że początek do wtorku to te temperatury będą w okolicach 26-24 stopni. Dopiero od środy troszeczkę się ochłodzi, bo wtedy temperatury nam spadną do 17, 14 i 16 stopni. Od wtorku może przyjść deszcz na Dolny Śląsk i to taki troszkę mocniejszy ten deszcz.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania.

0: Jakszów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

Przenieśmy się teraz 235 lat wstecz, do 3 maja 1791 roku. Tam na Zamku Królewskim, w tym czasie w Warszawie, zapisano jedną z najważniejszych kart w historii Polski. Uchwalono Konstytucję 3 maja. W tym czasie nasze państwo było pogrążone w głębokim kryzysie, a ten dokument miał być szansą na jego odrodzenie, wzmocnienie pozycji międzynarodowej i zjednoczenie skłóconego społeczeństwa. Nowa ustawa zasadnicza na nowo porządkowała ustrój kraju, wprowadzała monarchię konstytucyjną, określała prawa i obowiązki obywateli, a także ograniczała nadużycia władzy. Była to jedna z najbardziej nowoczesnych reform swojej epoki i co najważniejsze, co istotne, uznaje się ją za drugą konstytucję na świecie, zaraz po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Choć Konstytucja 3 maja nie była wolna od wad, stała się ona symbolem nadziei i ambicji budowy silnego i nowoczesnego państwa. O Konstytucji 3 maja jeszcze powiemy coś nieco dzisiaj więcej, także bądźcie z nami.

0: Powracamy do uchwalenia Konstytucji 3 maja. To święto, święto 3 maja ma wyjątkową i burzliwą historię. W czasie zaborów jego obchody były zakazane i surowo karane, szczególnie w zaborze rosyjskim, ale tak właściwie miało to miejsce w każdym z trzech zaborów. Jednak pamięć o Konstytucji 3 maja przetrwała jako symbol nadziei na odzyskanie wolności. Natomiast po odzyskaniu niepodległości święto powróciło do kalendarza i było uroczyście obchodzone w całym kraju. Jednak po II wojnie światowej władze ograniczały znaczenie tego święta i zastępowały je innymi datami o charakterze państwowym. Dopiero w 1989 roku święto ponownie przywrócono, a rok później Sejm oficjalnie ustanowił je świętem narodowym. Dziś 3 maja to czas refleksji nad historią, wolnością i odpowiedzialnością za państwo, które współtworzymy.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej. Squad.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Fragment. Lustro rozbiło się na wiele drobniutkich kawałków. Wszystkie znalazły się na stosie z śmieci i oczywiście zaczęły narzekać na swój okrutny los. Ajajaj, co za haniebny koniec, narzekał jeden. Byliśmy odbiciem sympatycznych twarzy i pociągających uśmiechów. Teraz jesteśmy tylko marnymi odpadkami. Kto nas teraz będzie odkurzał? Kto nas umyje pachnącym płynem? Odłamki lustra wpadły w głęboką depresję. Aż pewnego dnia pulchna rączka jakiegoś chłopczyka wzięła jeden z kawałków lustra i zaczęła się nim bawić. Chwyciła promyk słońca i skierowała go na pęknięcie w murze, odkrywając, że rośnie tam maleńki niebieski kwiatuszek. Wydawało się jej, że zadrgał ze szczęścia. Złapała jeszcze raz promień słońca i posłała go do sutereny, gdzie pracował szewc Jan. A ten się uśmiechnął. Chłopczyk bawił się tak aż do wieczora. Zauroczony możliwością kierowania odbitego światła w ciemne zakątki,

0: prawdę, zrozumienie, wiedzę, dobroć, czułość, radość do ciemnych zakamarków ludzkiego serca i coś w kimś zmienić. Może inni ludzie przejrzą na oczy i uczynią to samo. Czytała Maria Skiba.
1: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna. Masz w sobie...

przypadkiem, choć ten o góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Minęła godzina 19. Już teraz w Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to te temperatury w okolicach 30 stopni na Dolnym Śląsku były, a jutro? Jutro to tak do 26, najwyższe temperatury. Jutro też znacznie więcej chmur na niebie i mniej słońca niż to było. No i też ten najbliższy tydzień zapowiada się właśnie pod znakiem chmur i deszczu, no bo deszcz przyjdzie na cały nasz Dolny Śląsk już we wtorek, 5 maja.
1: Radio Rodzina.

0: Są takie pieśni, które towarzyszą nam od wieków i jedną z nich jest Bogu Rodzica, która nieraz podtrzymywała na duchu Polaków w trudnych momentach. O tym, co jest w niej wyjątkowego oraz o jej znaczeniu w dzisiejszych czasach, ale też i kontekście historycznym, porozmawiamy z księdzem Igorem Urbanem, dyrektorem Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, który jest już z nami w studiu. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Przyjmuje się, że Bogu Rodzica to najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki. Co wiemy o tej pieśni i o tym tekście?
1: Tak, to prawda, to co wiemy? Źródła historyczne podają nam część informacji, które znamy jako właściwe, część jest to źródła legendarne. Pochodzi z XIII wieku, tutaj w miarę historycy są zgodni. Natomiast początkowo przypisywano autorstwo tekstu, tak bardzo możemy powiedzieć wręcz sentymentalnie, świętemu Wojciechowi. No dzisiaj już ta teoria jest zupełnie odrzucana. Bardziej mówimy, że być może był to Bogumił, tak mówią historycy, który był ówczesnym i kaznodzieją, i spowiednikiem zasiadającym na książęcym, że tak powiem, szlaku. I mówimy, że jest to pieśń ojców. Tutaj jesteśmy pewni, że jest to najstarsza pieśń, która towarzyszyła zarówno życiu religijnemu, jak i patriotycznemu. Co możemy powiedzieć, że w tamtych czasach było równoznaczne, bo raczej wiara u ludzi rosła i była bardzo mocna.
0: A o czym opowiada nam ten tekst? Bo gdy go dziś słuchamy, myślę, że nie wszystko może być zrozumiałe.
1: Znaczy jest oczywiście język staropolski. Odniesienie do trzech osób. Do Matki Bożej, która jest królową naszego narodu i tak się rodziło, możemy powiedzieć, to królowanie Maryi w naszym narodzie. Oczywiście do osoby Syna Bożego, który jest również naszym bratem, a jej dzieckiem. I do Jana Chrzciciela. Co jest bezpośrednio związane z tym, że Polska przyjęła chrzest. Musimy to sobie wyobrazić. To są te czasy, kiedy misjonarze dopiero ten nasz teren, możemy powiedzieć, po pierwsze mówią o Chrystusie i co jest drugie, udzielają chrztu. Czyli w tej pierwszej pieśni również zawiera się ta wielka treść, że Polska jest krajem, który staje się chrześcijański.
0: Jest to też wyjątkowa pieśń, o czym świadczy to, że do dziś uczymy się, chociażby młodzież uczy się o niej na lekcjach polskiego. Co sprawia, że jest ona tak wyjątkowa?
1: No jest wyjątkowa pod tym względem, że przetrwała, możemy powiedzieć, wieki historii i wpisuje się mocno w nasze dziedzictwo. Ja wiem, że my dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie ta tradycja chrześcijańska, szczególnie w Europie, no bywa dewaluowana. Natomiast ja się cieszę, że nadal w podręcznikach do języka polskiego, gdy chodzi o nasze dziedzictwo literalne, tekst Bogu Rodzicy jest analizowany, ale od początku my wiemy, że ten tekst nie był do recytacji, był do modlitwy śpiewem. I tutaj świadczą o tym przede wszystkim ten styl budowy literackiej, który bardzo jest śpiewny, który podchodzi pod muzykę dla nas też niezrozumiałą, bo Bogu Rodzica jest napisana w dawnych skalach muzycznych. I tutaj głównie doszukujemy się gdzieś tam skali doryckiej i doszukujemy się brzmień, które później przechodzą w chorał gregoriański, są te melizmaty. Tak naprawdę ludziom naszych czasów, jeśli nie uczymy się Bogu Rodzicy, czy nie jesteśmy z nią osłuchani, trudno jest ją tak zaśpiewać ad hoc. Nasze mózgi są przyzwyczajone już do troszkę innego śpiewu.

0: Bogurodzica jest też uznawana za pierwszy historyczny hymn Polski. W jaki sposób wpisuje się ona w długie i burzliwe dzieje naszego kraju?
1: Oczywiście, no, zaczynając od tego sformułowania historycznego, że rycerze śpiewali Bogurodzicę pod Grunwaldem i w trakcie innych bardzo trudnych wydarzeń historycznych. Myślę, że tak idąc dzisiejszym torem, jeśli apel jasnogórski w Częstochowie zawsze rozpoczynamy właśnie śpiewem Bogurodzicy, a wiemy również, jak Jasna Góra miała szczególne znaczenie, gdy chodzi o nasze burzliwe dzieje historyczne, więc w tym momencie bardzo mocno do tego się odnosimy, że Jasna Góra zachowała to do dzisiaj, że to modlitwa do Matki Bożej, to stanięcie do apelu, do tej gotowości służby Bogu i Ojczyźnie, rozpoczyna się tym pięknym śpiewem Bogurodzicy. Jest on dla nas być może niezrozumiały, być może archaiczny, ale przez to bardziej mistyczny. I ja uważam, że my dzisiaj, kiedy człowiek próbuje wszystko wiedzieć, wszystko zrozumieć, oczywiście my językowo, muzycznie tłumaczymy Bogurodzicę, ale to, co szczególnie młodych ludzi w tym śpiewie pociąga, to jest ten mistycyzm. To odwołanie się do tradycji i dorobku naszych braci i w wierze, i naszych braci po prostu Polaków.
0: Wspomniał ksiądz na początku naszego spotkania, że ten moment, kiedy powstała Bogurodzica, to XIII albo XIV wiek, więc ten utwór jest już wiekowy. Czy dziś jest on dalej aktualny?
1: Jest aktualny i cieszę się, że on żyje. Tak jak wspomniałem już o Jasnej Górze, ale ten tekst żyje nadal w pieśni liturgicznej. Jest śpiewany w różne uroczystości maryjne. Uroczystość Maryi Królowej Polski, to myślę w każdym kościele Bogurodzica będzie też śpiewana. Ten tekst towarzyszy w liturgii godzin i właśnie w drugich nieszporach tej uroczystości wszystkie osoby duchowne będą się modliły tekstem Bogurodzicy. Więc ten tekst nadal żyje i nadal cieszę się, że staje się coraz bardziej nie tylko religijny, ale też patriotyczny, bo to jest budowanie naszej tożsamości, która w naszym mniemaniu, ale myślę też w dowodzie historycznym, zawsze chrześcijaństwo jest związane też z naszym narodem i dobrze, że ta Bogurodzica to szczególnie oddaje.
0: Czyli możemy powiedzieć, że to jest to znaczenie, które ona niesie ze sobą tak dla nas, ludzi XXI wieku.
1: Oczywiście, to jest obraz naszej prawdziwej tożsamości. Wiem, że ona dzisiaj próbuje być jakoś tam wypaczona czy budowana inaczej, ale jeśli sięgniemy do tego, czym żyli nasi przodkowie, to jest nasza po prostu tożsamość.
0: A przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy o najstarszym polskim hymnie, którym jest Bogurodzica. Naszym gościem był ksiądz Igor Urban, dyrektor Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.

0: Minęła godzina 20. Sprawdzamy prognozę pogody na antenie Radia Rodzina. Najbliższy tydzień będzie nam stał raczej pod znakiem chmur, ale dobra wiadomość jest taka, że początek do wtorku to te temperatury będą w okolicach 26-24 stopni. Dopiero od środy troszeczkę się ochłodzi, bo wtedy temperatury nam spadną do 17, 14 i 16 stopni. Od wtorku może przyjść deszcz na Dolny Śląsk i to taki troszkę mocniejszy ten deszcz.
1: Reklama.
2: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
1: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

serca tych, którzy wydobywają słowa prawdy. Modlimy się za tych, którzy wydobywają

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: 9 maja idziemy do Krzeszowa. To coś więcej niż pielgrzymka. To spotkanie mężczyzn, dla których ważne są wartości. Jest czas na rozmowę. Jest czas na ciszę. Jest miejsce na braterstwo. To droga, która umacnia. Także w byciu mężem, ojcem, synem. Pielgrzymka mężczyzn Dolnego Śląska. Odwaga i zaufanie. Dołącz do nas. Męskie poruszenie.
3: Więcej na pielgrzymkakrzeszow.pl.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Reklama.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Odmawiajcie różaniec o jedność w Kościele i pokój na świecie, prosi Leon XIV. Mamy nieskończoną wartość u Boga, podkreśla papież. 80 tysięcy maturzystów przybyło w tym roku na Jasną Górę. Jutro zaczynają się egzaminy dojrzałości. Ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, aktualności z Watykanu. Papież zaapelował do wiernych o odnawianie modlitwy różańcowej i podał bardzo konkretne intencje.
2: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
1: Do wiary w Jezusa, która uwalnia nas od chęci posiadania i zdobywania, od pogoni za prestiżem i chęcią znaczenia, zachęcił Leon XIV wiernych przed modlitwą niedzielną Regina Celi, Królowo Nieba.
2: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
1: Już jutro, 4 maja, do matury ma przystąpić ponad 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Głównie przebywali w grupach diecezjalnych i szkolnych, choć zdarzali się też indywidualni pątnicy. Wraz z nimi księża, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i biskupi.
3: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć. Też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
4: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej i jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
5: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
6: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
7: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
8: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
1: W tym roku pojawiła się tradycja, że maturzyści z Jasnej Góry wyjeżdżali z poświęconymi długopisami, mówi kustosz Jasnej Góry, ojciec Waldemar Pastusiak.
9: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak, bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry, oczywiście do tego długopisu dołączyliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich, nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
1: Matury rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodnie.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
10: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
11: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
12: Adam Krylik,
13: Jacek Wąsowski,
12: zespół Chillimy.
13: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
14: Cześć, mój niech Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Suplement do Listy Przebojów Muzyczne Dary otwiera swoje podwoje. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, a program realizuje Robert Czech. Chłopcy z Placu Broni zwyciężyli najnowsze 1268 notowanie Listy Przebojów Muzyczne Dary. Już zagraliśmy oczywiście w całości utwór Mój Przyjacielu B, a z tego tringla, który właśnie taki nosi tytuł Mój Przyjacielu B, zagramy dziś utwór Jest Miejsce Obok Mnie. Piękny utwór autorstwa Bogdana Łyszkiewicza. Boguś Łyszkiewicz napisał ten utwór, a on został specjalnie wydany i na moment, kiedy był reaktywowany zespół Chłopcy z Placu Broni i teraz przy okazji tego tringla, bo do zespołu dołączył Janusz Janina Iwański, a na to nagranie zaprosił swoją córkę Zuzannę Iwańską i razem zaśpiewają ten utwór Jest Miejsce Obok Mnie. Specjalnie dla państwa oczywiście. Natomiast będę miał dla państwa mega niespodziankę. Żeby nie powiedzieć giga niespodziankę. Dotarłem do nagrania sprzed wielu lat. Przeprowadzałem wywiad z Jackiem Wąsowskim, który zakładał zespół Chillimy. I wtedy zaprosił do tego zespołu Bogusia Łyszkiewicza. Okoliczności, w jakich panowie się ze sobą wtedy spotkali, są niezwykłe. Nawet zespół Chłopcy z Placu Broni o tym nie wiedział, jak do tego doszło, do tego spotkania i do tego nagrania. Dowiedzieli się stosunkowo niedawno o tym, a tymczasem u nas będziemy mieli bardzo wspomnieniowe, myślę, no, perła nagranie, gdzie Jacek Wąsowski, założyciel, lider zespołu Chillimy, opowie, jak też spotkali się z Bogdanem Łyszkiewiczem wtedy właśnie lata temu. To był początek lat 90. Dobrze, ale zaczynamy od początku. Chłopcy z Placu Broni, Janusz Janina Iwański, stringla Mój Przyjacielu B, Jest Miejsce Obok Mnie z Zuzanną Iwańską. Posłuchajmy, piękne nagranie.

Ależ pięknie, chłopcy z Placu Broni, Anno Domini 2025 na 2026. Najnowsza produkcja, a tekst i muzyka Boguś Łuszkiewicz. Wracamy do Jacka Wąsowskiego. Super muzyka, zespół Czyli My.

0: Jacek Wąsowski, super muzyka, zespół, czyli my, ale też elektryczne gitary, kompozytor, multiinstrumentalista, producent muzyczny. Jacku, jak było wtedy, kiedy zakładałeś swój solowy projekt, który przekształcił się w czyli my? Jak spotkaliście się z Bogusiem Łyszkiewiczem?
1: Bogus Łyszkiewicz, który był założycielem i liderem Chłopców z Placu Broni, zaśpiewał jedną piosenkę na tej mojej solowej płycie. I również zwrócił się do mnie z taką propozycją, żebym zagrał na jego płycie. Płyta nosiła tytuł Uśmiechnij się. Ostatnio właśnie ktoś mi przypomniał tą sytuację, bo akurat to był początek lat 90. Było bardzo modne takie najeżdżanie na kościół generalnie, taka krytyka kościoła, że zaczęło się, że można było i wszyscy właśnie tam się wyśmiewali, pamiętam w kabaretach, wszędzie były takie niesmaczne różne żarty na ten temat. No i Boguś do mnie zadzwonił, a my żeśmy się wcześniej nie znali. I mówi, żebym zagrał na tą płytę, żebym zagrał na jego płycie. A ja mówię, wiesz co, no dobrze, ale pod warunkiem, że tam nie ma nic przeciwko Panu Bogu i przeciwko Kościołowi.
2: Pięknie.
1: A Boguś mówi, ty stary, mówi, ale czad, mówi. Mówi, świetnie, no to bardzo mi się to spodobało po prostu. I bardzośmy się od tamtej pory zaprzyjaźnili. Razem z nami nawet spotkaliśmy się w Krakowie. My graliśmy duży koncert na rynku, a Boguś, on tam mieszkał i spacerował sobie i zgodził się zaśpiewać z nami tą piosenkę, którą nagrał na płycie. Także mieliśmy nawet taki wspólny publiczny występ.
2: To pięknie, że zawiązała się taka muzyczna koalicja na rzecz Kościoła. To znakomite. Ja tutaj mam przed sobą tekst z jego jednej z ostatnich piosenek pod tytułem Kocham Cię. I tam jest to pytanie, które się powtarza w refrenie. Co dalej jest? Co dalej jest? Pewnie teraz już wie, co jest dalej.
1: Tak, Boguś był bardzo takim przenikliwym obserwatorem i bardzo kolorową postacią. Muszę powiedzieć, że nasze spotkanie i nasze rozmowy bardzo lubiłem z Bogusiem rozmawiać, bo on miał bardzo ciekawe spostrzeżenia na różne tematy i bardzo takie swój osobisty wizję świata w ogóle. No i myślę, że był bardzo takim poszukującym człowiekiem, bardzo dobrym człowiekiem.

Ależ pięknie. Nie wszyscy znają Bogdana Łyszkiewicza właśnie z tej strony, którą odsłonił nam Jacek Wąsowski, zespół, czyli my, a obecnie elektryczne gitary. Jacku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, dziękujemy ci za to wyznanie. Myślę, że Bogdan jakoś w tajemniczy sposób, bo w Chrystusie żyje w tej chwili po tamtej stronie rzeczywistości będąc, cieszy się z tytułu tego, że w taki sposób wybrał wtedy. Módlmy się za artystów, którzy są po tamtej stronie. Za Bogdana Łyszkiewicza jak najbardziej też polecam. Teraz, proszę Państwa, Robert Cudzik będzie gościem specjalnym. Zaczniemy od płyty Będę Szedł, jego autorskiej. Była ta płyta obecna utworem Życie, która to płyta w tym nagraniu wygrywała u nas na liście przeboju Muzyczne Dary. A dziś Robert Cudzik ze wspaniałym wspomnieniem swojego życia, o tym, jak się nawrócił, w ilu miejscach był jako artysta, o jednego serca, jednego ducha. Dużo się będzie działo. Warto sobie zarezerwować troszkę czasu i posłuchać z uwagą. Robert Cudzik, nasz gość specjalny.

Jako małe dziecko pamiętam takie pierwsze wspomnienia. Mama kupiła, mama była taką niedoszłą aktorką, prowadziła amatorski teatr. Kupiła płytę Ireny Santor i tam były Jesienne róże przy kominku. Później do Jaroszowca koło Olkusza, gdzie tato był nadleśniczym, przyjeżdżały zespoły big beatowe. To były lata 60. Czerwono-czarni, ale też Młynarski. W piątej klasie słuchałem z jakimś niesamowitym zachwytem, bo to było jakieś dotykanie ogromnej tajemnicy Bema pamięci Rapsod Żałobny, Niemena. Bardzo to przeżywałem, nie wiedziałem, o co to chodzi. To był jakiś pogrzeb i Dziwny jest ten świat, Sen o Warszawie. Gdzieś tam brzmiała ta na pocztówkowych płytach Żółty jesienny liść, Beata. Ja byłem z małego miasteczka, wtedy mały chłopiec. I gdzieś tam dobiegały dźwięki z zachodu, prawda? Hey Jude, Beatlesi, Can't Buy Me Love. I później cały ten świat lat 60. dostałem po głowie, po prostu totalnie. Byłem tak jakby omamiony, oczarowany, nie wiem jak to powiedzieć, jak usłyszałem Purple Haze, te takie ostinaton dźwięk, teraz wiem, że to jest B, a oni tutaj grają H, D, prawda, A, i po prostu ten utwór wywarł na mnie ogromne wrażenie, Hey Joe. Także to były moje początki muzyczne, jeżeli chodzi o słuchanie. I jako 15-letni, mój brat młodszy miał wtedy 13-14 lat, pojechałem na Jazz Jamboree. I jeździłem tam co roku później przez kilka ładnych lat z moją dzisiejszą żoną. I to było święto, święto muzyki, bo to było z tej mścizny socjalizmu. Po prostu przyjeżdżali wspaniali ludzie, którzy się dzielili niesamowitą muzyką, jazz. Ja tak to kochałem. Próbowałem coś grać, słuchałem wtedy Hendrixa, ale później Wes Montgomery mnie zachwycił. Spisałem sobie nawet jakoś tam po swojemu, bo nie mam wykształcenia muzycznego stricte, ale już umiałem jakoś tam klecić te nuty, te podziały, solówkę, pamiętam Wes Montgomery'ego, i próbowałem to grać. I w tym czasie mój brat, mając 15-16 lat, ucząc się w liceum muzycznym na Basztowej w Krakowie, zaczął grać z Januszem Muniakiem, regularne koncerty. Moje 17-18 lat, to był zespół Confirmation, gdzie pojechaliśmy na jazz nad Odrą. Robert Obcowski był liderem, Andrzej grał na kontrabasie i to było drugie miejsce na jazzie nad Odrą. Graliśmy koncerty w ówczesnej Jugosławii, Pomorska Jesień Jazzowa. Graliśmy utwory swingowe, nawiązujące troszeczkę do bebopu. Wtedy troszeczkę się pogubiłem życiowo.

0: Te wyjazdy na Jazz Jambory to był okres już, kiedy mieszkałem w Nowym Targu, gdzie tato był nadleśniczym również. Pogubiłem się w mojej młodości bardzo. To był alkohol, to były narkotyki, zmaków, to była jakaś nieczystość. I któreś nocy zawołałem: Boże, jeżeli rzeczywiście, Panie Jezu, jeżeli jesteś rzeczywiście Bogiem, to uratuj mnie. Był to stan, kiedy w zasadzie ludzie umierają. I zmieniło się całkowicie moje życie. Trafiłem do nowotarskiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Tam zetknąłem się z niesamowitą muzyką. Po tym Jazz Jamboree, po tych płytach, po Stevie Wonderze, ja nagle usłyszałem glosolalia w Kaplicy Ducha Świętego w Dursztynie. Później piosenki D-dur, A-dur, E-moll, ale śpiewane niesamowitą czystością. Ci ludzie byli tak przejęci. Oczywiście liczyła się ta treść, że wszyscy wiedzieli, że to nie są zwykłe piosenki, tylko to jest zwracanie się do kogoś bardzo bliskiego, największego, do Boga samego pośród nas. Później dopiero się to nazywało muzyka uwielbieniowa. Najpierw to były po prostu piosenki, oazowe piosenki gdzieś ze śpiewnika Andrzeja Sionka, przetłumaczone z angielskich, tak zwanych worshipowych śpiewników ówczesnych. Bardzo to przeżywałem. Było to dla mnie tak piękne. Zarzuciłem zupełnie wtedy na parę lat całkowicie muzykę, której dawno słuchałem, szczególnie właśnie Jimiego Hendrixa, wszystkich tam jakichś moich idoli, jazz. Przez parę lat grałem na gitarze akustycznej właśnie te proste piosenki. Nieraz one się przeradzały w taki czas zatrzymania, kiedy wszyscy śpiewaliśmy glosolalia, modlitwa w Duchu Świętym.
1: Strona w śpiewniku 19. E-dur, C-dur, D-moll będzie i refren. Jest D-moll, C-dur, E.
2: A, stop.
1: Tak.

jeden z największych prezentów w moim życiu, oprócz żony, dzieci, miejsca, w którym mieszkam, Dursztyn, pani Mieczysława Faryniak, nasza sąsiadka duchowa, mama, jest przyjaźń, granie w zespole New Life. Zaczęło się to dla mnie między innymi takim epizodem, że były nowotarska wspólnota organizowała rekolekcje, które prowadził ksiądz Stanek. Ja w kościele świętej Katarzyny grałem tak jak zawsze już od paru lat. To był bodajże już 91 rok. Uwielbienie, modlitwę prowadziłem i przyjechał na te rekolekcje niejaki Joachim Menzel z małżonką. Wtedy rozmawialiśmy, on był już jazzmenem, mówił o nagraniach. Z Namysłowskim nagrali kasetę z Jarkiem Śmietaną. Dla mnie było to ekscytujące. Świat muzyków jazzowych znałem poprzez brata. Słuchając mnie, Marcina Stawickiego, o naszych pragnieniach, żeby zrobić coś na kształt takiego chrześcijańskiego Woodstock, my to nazwaliśmy Festiwal Zielonych Łąk. Jak sobie po Dursztynie, do Dursztyna chodziliśmy, do Kaplicy Ducha Świętego, i takie rekolekcje zaistniały w 1992 roku, i przyjechał zespół ówcześnie sformowany przez Joachima, Piotrka Jankowskiego, Marcina Pospieszalskiego, zaprosili do śpiewu Mietka Szcześniaka, Ewę Urygę. Nasza wspólnota zorganizowała im koncert w kościele świętej Katarzyny. Ja przed tym koncertem tak tradycyjnie poprowadziłem razem z gitarą po prostu te piosenki oazowe. Oni zagrali przecudowny, na najwyższym poziomie, do dzisiaj jest zarejestrowany koncert. I jakoś po roku Joachim zaprosił mnie, żebym zaczął grać z zespołem New Life. Dla mnie to było niezwykłe wyróżnienie. Do dzisiaj się czuję wyróżniony, ponieważ są to w naszym pokoleniu, w Polsce uważam, że jedni z najbardziej wybitnych artystów, Joachim Menzel, Marcin Pospieszalski, jednocześnie niezwykle skromni i przede wszystkim kochający Pana Boga, świadczący w życiu o Nim, Piotr Jankowski, grający przecież przez długie lata z Włodkiem Pawlikiem, też wielki autorytet.

Dostałem niesamowitego takiego, można powiedzieć kolokwialnie, kopa. Takie wydarzenie w Bernie we Szwajcarii w 93 roku. Jesus is hope of Europe. Było takie coś w Europie ówcześnie. Jezus jest nadzieją Europy i od nas było z Polski co najmniej 300-200 osób. Uwielbiali wspólnie Pana Boga. Dla mnie ta muzyka prowadzona na scenie grana była niezwykłym przeżyciem. Wtedy też usłyszałem Jasia Budziaszka z Janickim na basie, z Pankracy, z ówczesnej Beczki. Ta muzyka brzmiała dla mnie jak chrześcijański Miles Davis i ona coś we mnie tak budziła silnie moje emocje, że zacząłem też próbować pisać podobne piosenki. Pamiętam, o tak, tak, tak, panie, mówię, tak, to była jedna z pierwszych, czy na pielgrzymce zachwyciłem się tym zdaniem, koniec księgi Habakuka, choćby tam woły umarły, choćby wszystko się zawaliło, będę radować się w Panu, a ja w Panu, właśnie. Także to są jakieś takie moje próby nieustanne, poruszająca, inspirująca niezwykle była twórczość Joachima i Beaty Menzel, dla mnie nieporównywalnie cały czas wyższa o parę poziomów od moich starań. Natomiast ona była niezwykłą inspiracją i do niej zawsze równałem.

Muszę powiedzieć, że najbardziej takie żywe, dziecięce uwielbianie Pana Boga przy muzyce miałem tuż po nawróceniu. Ten pierwszy rok, kiedy miałem tak żywą modlitwę, w sensie taką dziecięcą. Zapalałem świeczkę, puszczałem kasetę Dominikanów właśnie i tam były tak namaszczone, mówiąc tym językiem wspólnotowym, śpiewy. Ta muzyka unosiła mnie, przeprowadzała mnie do nieba, do Boga. Później podczas grania z New Life bardziej skupiałem się na tym, żeby dobrze wykonywać te akordy, ten rytm. Natomiast bywały momenty, kiedy wszyscy razem byliśmy tak uniesieni i obecność jakby Pana Boga była tak odczuwalna w tych dźwiękach i wszyscy ją czuliśmy emocjonalnie, w emocjach, że to były niezwykłe momenty, kiedy Mietek właśnie zamkniętymi oczami nieraz dokańczał: będę śpiewał Tobie mocy moja, prawda, jakieś już po koncercie szczególnie, prawda, te pieśni takie najprostsze, ludzie dołączali się, ale też gdy śpiewał Twoją miłość, nieraz tam mam bardzo taką prostą figurę, mogłem zamknąć oczy i nieraz byłem bardzo, bardzo poruszony. Z czasem jakoś tak ewoluowały te moje emocje, one stawały się, przyciszały się na rzecz po prostu wykonywania rzetelnie tej muzyki, którą graliśmy na koncertach. Szczerze mówiąc, największe wzruszenia pamiętam na spotkaniach modlitewnych, na Strefie Chwały przez lata, na spotkaniach w Ludźmierzu, później Strefy Chwały, na niektórych koncertach. Dzisiaj bardzo chciałbym wrócić do tej dziecięcej miłości, do tej pierwszej miłości. Wiem, że po prostu to, co się dzieje wokół nas, jest obciążające, jest przygnębiające i naprawdę dzisiaj wielkim takim nieudawanym heroizmem jest właśnie uwielbianie Pana Boga pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas.

Koncerty z New Life'em, z New Life Music, jest to parę rzeczy naraz. Przede wszystkim jest to spotkanie z Marcinem, Joachimem, Piotrusiem Jankowskim, ale dawniej z Mietkiem, później z Natalią, później z Basią Włodarską, wreszcie ostatnio z naszą przecudowną Agnieszką Musiał. I zawsze to nas bardzo radowało, jak się spotykaliśmy, nawet jechaliśmy tam kilometry z Krzysiem Pinocym, naszym kierowcą, z Andrzejem Dubielem, naszym wspaniałym opiekunem, przyjacielem, i po prostu były to fajne rozmowy, fajne spotkanie. Drugi wymiar to jest oczywiście granie dla ludzi, prawda? Przybliżanie muzyką piękna w pięknie. Na pewno jest Bóg w każdym pięknie, na pewno jest Duch Święty, tak myślę. A jeżeli jeszcze wymieniane jest imię Boga i w tekstach, to po prostu rzeczywiście w jakiś sposób pomagamy ludziom się przybliżać do Boga, zadawać pytania. To jest taka atmosfera modlitwy, przybliżania się do Pana Boga. I trzecim wymiarem jest coś takiego, że kiedyś, pamiętam, pracowałem w szkole równolegle w Durszyńskiej. Przyjechałem taki po koncertach poniedziałek rano, zmęczony, i mój dyrektor pyta się: co taki jesteś, no, masz obcięte pasmo, no nie? Ja mówię: no, byłem w Elblągu, całą noc jechaliśmy. Mówi: w Elblągu, Boże, chociażby mi dopłacali, to bym tam nie pojechał. A ja mówię: a ja bym już jutro tam pojechał. Czyli jakiś rodzaj cygańskiej duszy, nie wiem, takiego włóczęgostwa, no po prostu wsiadam, jadę, I'm gonna highway. Do dzisiaj lubię autostop, do dzisiaj wędruję tam, gdzie mieszkam, z Dursztyna do Nowego Targu i z powrotem. Chyba podejrzewam w okolicy, tam już z przymrużeniem oka niektórzy na mnie patrzą, ale uwielbiam po prostu autostop. Tak się składa, że jak idę już od Łopusznej do Dursztyna, to nawet nie muszę machać ręką, bo to: panie Robercie, a gdzie to idziecie? Może siądziecie, no.

folklor jest czymś bardzo osobistym, chociaż tak nie było w młodości, nie było też nawet długie lata potem. To dopiero gdzieś po 40 tak zaczęło we mnie ta rzeczywistość bardzo intensywnie pracować. Wspomniałem o mamie, o tych pierwszych początkach, ale mój tato jest to rodowity góral z Dziewięciorga, z Białego Dunajca, od Dzierzęgi, z Sudzichów. Dziadek jest bacował na Jarząbce i w Tatrach. I ja po prostu, chcąc nie chcąc, jak chodzę do bacówki, to mi się coś takiego dzieje, jak nie wiem, Apache dawniej widzieli bizony, prawda? Ja muszę się napić żentycy. Jednym słowem, folklor jest w moich genach i tato niestety trafił na taki okres, gdzie w szkole podstawowej wtedy był taki okres, kiedy absolutnie nie wolno mówić było gwarą, tylko trzeba mówić było bardzo ładnie po pańsku, czyli po literacku. I on biedny jakoś się wstydził. Dopiero jak po polowaniu, po lekkim drinku, jak przyrzucał tym zającem i renia i zaczynał śpiewać, prawda? I to było coś tak fajnego, my na to patrzyliśmy, a śpiewał znakomicie, jego bracia, siostry jak się spotkali, także tato oprócz muzyki góralskiej, rdzennej muzyki góralskiej ze Skalnego Podhala, był zasłuchany też w Czardasze. Jak ja zacząłem mieszkać na Spiszu, to gdzieś w pewnym momencie znalazłem się w latach, początek lat 90. na występie właśnie Dursztynian. I ja słyszę, oni śpiewają i to jest bardzo ciekawa muzyka. Pokrótce, razem z ówczesnym proboszczem, z siostrą, która się opiekowała, szyła stroje, współprowadziłem zespół Dursztynianie i tam poznałem muzykę Spisza. Muzyka Spisza jest tak bogata, ponieważ jest to jedyny region w Polsce, przez 600 lat był pod panowaniem węgierskim, austro-węgierskim, natomiast gwara jest czysto spiska polska dla nas, gdzie śpiewa się, gra Czardasza, między innymi, bo jest też tuniec, jest też właśnie czardasz, jest polka, są jeszcze inne pieśni, ale zachwycająco piękna, harmonicznie i wyrazowo muzyka na Spiszu. Niektórzy podhalanie stawiają nawet wyżej tą muzykę od muzyki Skalnego Podhala. Jednym słowem, ja tam zacząłem grać bo tam się przeważnie grało na tak zwanym kontrabasie, tylko to było coś pomiędzy kontrabasem a basami, prawda? Więc na takim kontrabasie grałem tą muzykę. Uczyli mnie Wojtek Topa, pamiętam, Smyczka mnie uczył z dzisiejszego Zakopaueru i Wojtek Łuchasz z Krępach. Bardzo do dzisiaj kocham tę muzykę i jest ona częścią mojej wrażliwości. Moi synowie również podejmują ten temat, komponują, robią różne projekty. Synowa również gra. Elementy muzyki spiskiej na trwałe weszły naszą twórczość rodziny Sudzichów. To, że moi synowie, bo córki kochają muzykę, ale nie zajmują się muzyką na co dzień, to, że moich czterech synów jest profesjonalnie

Jak widzimy, że tato jest lekarzem, ma wpływ na swoje dzieci, dziecko, syn zostaje też lekarzem, ktoś jest murarzem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to po prostu stało się poprzez tą atmosferę, że chłopaki podjęli bardzo fajnie, że potrafią grać na różnych instrumentach, pokończyli szkoły i dla mnie największą radością jest, że oprócz tego, że są artystami, potrafią też murować, zbudować właśnie dla siebie dom, nie są jakby odjechanymi, że tak powiem, leżącymi gdzieś tam kolesiami, a po prostu z krwi i kości gospodarzami, mężami. I to jest dla mnie ogromna satysfakcja. Też wspaniałe córki. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za tą przygodę życia, no, która już powoli zmierza do jakiegoś finału.

Ktoś, myślę, że bardzo trafnie opisał zjawisko powstania New Life M, ale też rekolekcji dla muzyków w Ludźmierzu, że to było zjawisko podobne do gwiazdy betlejemskiej, która z różnych stron prowadziła przeróżnych ludzi do jednego miejsca. I mi się wydaje, że spotkania muzyków chrześcijan

nie da się opisać tylko jakby jednym rytem, jednym sposobem. Między innymi wspólnota nowotarska po prostu usłużyła technicznie niejako, mówiąc tak mało górnolotnie, właśnie tym ludziom, którzy przyjechali do Ludźmierza, do Dursztyna najpierw, a później do Ludźmierza, później na Strefę Chwały, to już były inne wspólnoty, inni ludzie. Oprócz tego artyści, którzy, jazzmeni, ale też i muzycy rockowi, którzy widzieli w muzyce, w tym co robią, że jest jakieś źródło, jakaś głębia tworzeniu muzyki jest, i odwołując się do właśnie do początku bluesa, do gospel, ale też do tego, co mówił Bach, prawda, który ponoć każdą partyturę podpisywał wielkiemu Bogu na chwałę, parafrazując to. Więc jakaś część muzyków przyjeżdżała, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy muzyka to jest tylko rozrywka, czy jeszcze coś głębiej. Okazuje się, że wspólne przebywanie, wspólna modlitwa to było jakby przyzywanie głębi samego Boga, Ducha Świętego. I ta twórczość, wspólne tworzenie podczas rekolekcji dla muzyków przez te lata, dla setek ludzi, do dzisiaj wiemy, bo spotykam wielu, którzy mówią, że byli dotknięci bardzo głęboko przez Pana Boga, uczestnicząc w tych spotkaniach. Więc jakaś tajemnica, jaki jeszcze wymiar, można powiedzieć, to były przyjeżdżające rodziny, czyli dzieci, które wzrastały też, komunikowały się między sobą, bawiły się przy tym, prawda? I oni później stawali się dorośli. Przecież to była Arka Noego mała, później Tymoteusz, później setki zespołów na tych prezentacjach, czyli taka promocja też sztuki. To było to, co teraz robi Andrzej Dubiel, Media Visage, prawda, to była nowa kultura, to było podążanie do odkrycia, że z chwilą, gdy uzmysłowimy sobie, że najpiękniejszą kulturą, stanowiącą jakby najcięższy, najpiękniejszy wymiar jest sam Bóg, prawda, który ją tworzy, to wtedy to słowo nowa kultura nabiera niesamowitej treści, prawda? Szczególnie w dzisiejszych tak zabrudzonych, zabłoconych czasach, prawda? Gdzie kultura dla wielu środowisk współczesnych jest jakimś błotem, jest jakimś niczym, prawda? Dlatego kończąc spotkania muzyków, Strefa Chwały, właśnie poszukiwania nowej kultury, to o czym mówił ksiądz Blachnicki, jest jakąś walką o człowieka.

Jeżeli ktoś ma z młodych ludzi, odczuje, że ma talent, dar od Boga, umie grać, chce mu się pracować nad muzyką, a jeszcze do tego odwołuje ten swój dar do faktu, że to Bóg sam jest dawcą takich darów i chce w jakiś sposób wyrazić to w sposób nietuzinkowy, nierozrywkowy, nie tylko tworzeniem pod publiczkę, pod nóżkę, ale chce odwołać się swoją twórczością wprost do Boga lub też tworzyć muzykę duchową, prawda? Jakąś ważną, piękną, to co ja bym mu radził? Na pewno po prostu zwracanie się do Ducha Świętego, do Boga, żeby pogłębił moją motywację, dał mi pokorę. Artyści mają nieustanną pokusę zazdroszczenia jednym drugim, popisywania się, więc żeby Bóg dał mi pokorę, żeby dał mi wiarę i dał mi przyjaciół, z którymi mogę współtworzyć piękne rzeczy. To nie musi być cały czas używanie imienia Jezus i Pana Boga, to może być muzyka instrumentalna, prawda? Ale będzie odczuwalne, jeżeli moją motywacją jest uczczenie Boga jako dawcy mojego talentu w mojej twórczości.

0: Robert Cudzich, wspaniały artysta i człowiek z wyznaniem życia. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie Roberta i pozdrawiamy Państwa tak licznie obecnych w czasie suplementu. Pisze pani Ania, super suplement, bardzo dobrze się słucha. To się cieszymy, pozdrawiamy. Pan Dariusz zza oceanu, super świadectwa, z głębi serca dziękujemy artystom, redakcji suplementu oraz słuchaczom za waszą obecność. Jesteście kochani, z modlitwą pokój i dobro. Panie Dariuszu, pozdrawiamy, proszę pozdrowić grupę ProLife Kolbe, pozdrawia nas Oaza Chorych i Niepełnosprawnych, pozdrawiamy was pięknie i serdecznie. A z nami jeszcze pani Aleksandra, Armin, Ewa, Małgorzata, Anna, Alina BC, Małgorzata, jeszcze jedna pani Małgorzata, Michał, druga pani Anna, Artur, Brunon, Dariusz. Serdecznie was pozdrawiamy i zapraszamy za tydzień. Dziękujemy ojcu Andrzejowi Bujnowskiemu, który zebrał te słowa od Roberta Cudzicha, także Grzesiowi Józiakowi, który je rejestrował. Zapraszamy za tydzień. Robert Czech, Dariusz Ciszewski. Zostańcie z Bogiem.
1: Lista przebojów.
2: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
1: Lista przebojów. Zapraszamy na
2: muzyczne dary.
1: Darek Ciszewski.
2: Janusz Janina Iwański.
3: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
4: Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.